0: thinking of you. Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
2: Podczas powrotu prezydenta Zełenskiego z Londynu Rosjanie po raz kolejny ostrzelali ukraińskie miasta. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych zapewnia, że jego kraj w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa nie cofnie się przed użyciem broni jądrowej. Nadal występują utrudnienia na Krajowej 26 w Zachodniopomorskim. Droga tam jest zablokowana w obydwu kierunkach. Rosyjskie wojska ponownie zaatakowały północno-wschodnią Ukrainę. W mieście Czuchujew w obwodzie charkowskim zginęły 3 osoby, 2 mężczyźni i kobieta. Po strzale wybuchły pożary, trwa tam akcja ratunkowa. A pod ostrzałem znalazło się także Charków. Rannych zostało tam co najmniej 6 osób, uszkodzony został budynek infrastruktury komunalnej, a w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Ataki nastąpiły w czasie powrotu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Londynu, gdzie rozmawiał z europejskimi przywódcami o dalszych działaniach na rzecz zakończenia wojny. Tymczasem rosyjski wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie z dziennikiem Izvestia miał oświadczyć, że, tu cytat, Rosja i Białoruś są stale gotowe do użycia wszelkich dostępnych środków, w tym broni jądrowej, w celu zapewnienia swojego bezpieczeństwa. Przedstawiciel rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwa i Mińsk traktują kwestię bezpieczeństwa jako priorytet i utrzymują gotowość do wykorzystania pełnego spektrum dostępnych środków odstraszania. Wracamy do kraju i teraz uwaga dla kierowców w Zachodniopomorskim. Utrudnienia na drodze krajowej nr 26 mogą potrwać do rana. Przypomnijmy, między Chojną a Krajnikiem Dolnym po wystrzale opony przewróciła się ciężarówka przewożąca płynny asfalt. Trasa nadal jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Trwają tam teraz działania związane z wypompowaniem ładunku i podniesieniem pojazdu. Wyznaczono już objazdy drogami wojewódzką 122 i krajową 31. Jak wspomniałem, utrudnienia mogą utrzymać się do rana.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Będzie pula darmowych biletów dla młodzieży na podróże koleją. Młodzi pasażerowie z Polski i Niemiec zyskają możliwość bezpłatnej jazdy pociągami po obu krajach. Podczas posiedzenia unijnych ministrów transportu w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił tę inicjatywę. Jak to będzie konkretnie wyglądało, to sprawdziła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów.
5: W puli jest 60 tysięcy biletów do podróżowania przez Niemców w Polsce i przez młodych ludzi z Polski po Niemczech.
4: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt wzorowany jest na bilecie przyjaźni francusko-niemieckiej, który jednak zapewnia podróż przez cały miesiąc. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
2: Polacy są w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej. Przeciętny polski pracownik spędza w pracy średnio 38 godzin tygodniowo. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nasz dziennikarz Igor Skrzypek sprawdził, jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami.
6: Najkrócej pracują Holendrzy, niespełna 30 godzin tygodniowo, czyli ponad 8 godzin krócej niż Polacy. Więcej czasu w pracy od nas spędzają tylko Litwini, Bułgarzy, Rumuni i Łotysze. Na polski wynik wpływają m.in. pracujący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oni spędzają w pracy więcej niż ci zatrudnieni na etacie. Inna sprawa, że coraz więcej i dłużej pracują seniorzy.
7: Jak sobie spojrzymy na liczbę osób, które są w tej chwili w wieku emerytalnym i są aktywne zawodowo, to już, jak dobrze pamiętam, przekraczamy 800 tysięcy.
6: Podkreśla członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek. Do tego w Polsce wyjątkowo niepopularne jest pracowanie na niepełny etat. Takich możliwości jest nad Wisłą niewiele, nieco ponad 6%. Pracowników zarabia w ten sposób zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi niemal 18%.
2: W najbliższy weekend stadion Sandecji w Nowym Sączu stanie się miejscem sportowych zmagań i dobrej zabawy. Kilkaset dzieci z niepełnosprawnościami weźmie udział w ogólnopolskim turnieju organizowanym przez Futbol Plus i Fundację Kickflex. Na murawie nie chodzi tylko o medale, ale przede wszystkim o wspólnie spędzony czas i nowe znajomości.
8: Kapitalny projekt, który rozwija się z roku na rok coraz bardziej. Mamy już ponad 80 akademii, to jest naprawdę doskonały wynik. Wciąż wydaje mi się, że jest potencjał na dużo więcej. Otwierają się nowe ośrodki. To jest coś, co należy zobaczyć, przeżyć, poczuć, jeżeli ktoś będzie w okolicy, na przykład teraz turniej w Nowym Sączu, to śmiało podejdźcie, zobaczcie i poczujcie tę fantastyczną atmosferę. Zapewniam, że no, będziecie pod wrażeniem tego zaangażowania, tej fantastycznej pasji do piłki nożnej, jaką czasami myślę, że można brakować oglądając mecze profesjonalnej piłki nożnej.
2: Zachęcał Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus.
3: Sensacyjne odkrycie archeologiczne w faktach RMF FM.
2: Przedmioty z brązu, które mogą mieć nawet 3000 lat, odnaleźli poszukiwacze ze Szczecina w Puszczy Bukowej. O szczegółach z Józefem Doleżałem i Zbigniewem Małeckim ze Stowarzyszenia Historycznego Archegryf rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Mamy już dwie opinie profesorów z Polski i z zagranicy. No zobaczymy jak ta sytuacja cała się rozwinie. No, na razie wszystko jest, no, myślę, że na dobrej drodze, tak jak tutaj już mamy informacje. W poniedziałek będziemy w naszym muzeum, jesteśmy zaproszeni na badania tego przedmiotu. On będzie tutaj datowany, będzie określany jego skład, czy to jest faktycznie brąz, czy to nie jest brąz, czy to jest czy innego pochodzenia, no ale na chwilę obecną jesteśmy, myślę, na dobrej drodze i będzie to, no, jakieś takie, myślę, zjawisko i znalezisko na naszą skalę tutaj chyba Polski. No, z tego co wiemy, jest to przedmiot, których za wiele na chwilę obecną nie ma i nie było znalezionych. Tutaj na naszych rejonach, z naszych informacji, z udokumentowanych, no to myślimy, że to ostatnie takie znalezisko, jeżeli się nie mylę, Zbyszku, 37 rok.
10: Tak, takie znaczące, o tyle, dzień dobry, Zbigniew Małecki, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf. Takie znalezisko, duże, znaczące, ono zresztą jest udostępnione w Muzeum Narodowym w Szczecinie, było w depozycie takich skarbów pomorskich przedwojennych, znalezione było w latach 30. Po wojnie Niemcy je wywieźli, ale potem wskutek wymian zabytków ono wróciło ostatecznie do Szczecina, jest wyeksponowane. I na dobrą sprawę zdarza się, że czasem znajdowane są jakieś artefakty z epoki brązu, ale nie w tym konkretnym miejscu, chociaż jest tutaj kilka rozpoznanych w pobliżu stanowisk archeologicznych. My skupiamy się w Archegryfie na szukaniu śladów takiej najbardziej nas interesującej historii, czyli tego okresu II wojny światowej, bo on jest z różnych powodów najciekawszy. Ale nie udajemy, że nie widzimy, czy też nie interesują nas inne okresy, a znalezisko dokonane w ubiegłą sobotę świadczy o tym, że ten teren jest cały czas nierozpoznany. Jak ja tu mówię, Puszcza Bukowa jest bogata w różne dobra, nie tylko grzyby i borówki i kleszcze, ale też i takie skarby. Oczywiście szanujemy tą historię, więc w momencie, kiedy to zostało ujawnione, wstrzymaliśmy wszelkie prace na tej działce. Podkreślam, że robimy to zawsze za zgodą odpowiednich instytucji. No i przekazaliśmy to zaraz po weekendzie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który to zdeponował w muzeum. I tak jak Józek powiedział, na poniedziałek jesteśmy zaproszeni, żeby w naszej obecności takie wstępne, bardzo przybliżone, pierwsze wstępne oględziny tych przedmiotów zostały przeprowadzone. My już wiemy, że to jest brąz, bo taka jest korespondencja z naszym muzeum. Natomiast to, co powiedział Józef, tak, nawiązaliśmy kontakt z kilkoma uczelniami i w Polsce, i za granicą. Odezwali się do nas z różnych poproszonych o konsultacje. Oczywiście one są bardzo wstępne, bardzo przybliżone. To nie jest tak, że my się tego czepiliśmy, tak musi na pewno być. Ale zwróciliśmy się m.in. do profesora Christiana Christiansena z Uniwersytetu w Szwecji, który wyraził zachwyt, że my to w ogóle znaleźliśmy i ocenia, że to jest między 750 a 950 lat przed naszą erą, czyli tak delikatnie mówiąc około 3000 lat temu. Jest to na pewno kultura brązu, natomiast profesor Janiak z Uniwersytetu Łódzkiego, i tutaj obu panom profesorom dziękujemy za to, że w czasie wolnym, swoim w ogóle niesłużbowym, nie musieli tego robić, a odpowiedzieli nam, co bardzo łechce nasze ego, że tak powiem, eksploratorów, że tak, to jest niesamowite odkrycie i raczej mamy do czynienia z depozytem grobowym, czyli był to jakiś rodzaj kurhanu, był to rodzaj jakiegoś grobu, pewnie całopalnego albo i innego, my akurat tu specjalistami nie jesteśmy, i to były pewnie ozdoby, które razem z tym zmarłym, nie wiemy kim, zostały tam złożone do tego grobu i zupełny przypadek pewnie spowodował, że przez te 3000 lat deszcze, działalność człowieka, wycinanie lasów, sadzenie lasów i tak dalej spowodowały, że on znalazł się bliżej powierzchni, bo był osadzony na głębokości około 20 cm, więc bardzo blisko powierzchni. Nie znam wielu ludzi, którzy mieli w rękach coś, co ma 3000 lat. Znam tylko 5, w tym między innymi Juska, jako głównego znalazcę, koleżankę Klaudii, która przy tym była, kolegę Ignacego i kolegę Marcelego, którzy też brali w tym udział. No po prostu było wielkie wow, tak? Józek krzyknął, że tak powiem, z radości, że coś takiego znalazł, to ta reszta osób podbiegła. Ja jestem tym piątym, który miał to przyjemność w rękach trzymać. Robi wrażenie, naprawdę.
11: A jak z pana perspektywy właśnie jako znalazcy wyglądał ten moment odkrycia tych przedmiotów?
12: W pierwszym momencie to był uśmiech na twarzy, tak? No ale później w momencie, jak zacząłem wykopywać resztę tych przedmiotów, no to ten uśmiech zaczął troszeczkę pomału znikać i no i taki szok, niedowierzanie, tak? Że no skąd, gdzie i dlaczego to tu w tym miejscu jest? No tak wspólnie jak żeśmy nad tym usiedli, zaczęliśmy szybko, no wiadomo, czasy mamy obecne jakie są, internet jest naszym tutaj jakimś wyznacznikiem i pomocą taką na szybko, żeśmy zaczęli szukać, no i mówimy, no wszystko wskazuje, że no to jest jednak to. No i szybki telefonik do Zbyszka, słuchaj Zbyszku, jest taka i taka sytuacja i co robimy z tym fantem, także no zabezpieczyliśmy, wszyscy szybko, wielka burza mózgu przez cały weekend szukania wszystkich informacji, no i to będzie chyba to.
11: Jaka była reakcja ze strony właśnie tutaj tych szczecińskich specjalistów?
10: Ja zawsze mówię żartobliwie oczywiście i proszę nie odbierać tego jakąkolwiek, nie daj Boże, złośliwość, bo emocje były takie, że każdy z nas oczekiwał, że za 3 minuty będzie już taka w pełni zweryfikowana odpowiedź, tak, to jest to i to w ogóle to taki i taki wuj tutaj jest pogrzebany, tak jakbyśmy oczekiwali, że tam jest PESEL. Nie, ale powiem tak, że środowisko nauki jest umiarkowanie sceptycznie chłodne, tak bym powiedział, żartobliwie, nie ma w tym żadnej złośliwości i ja rozumiem, że ludzie, którzy przed nazwiskiem mają prof, doktor habilitowany i tak dalej, no nie chcieliby szermować tym takim autorytarnym stwierdzeniem, że to na pewno jest to, nie mając tego w rękach, nie przebadając i tak dalej. Dlatego my pokornie, że tak powiem, czekamy na tą możliwość wizyty w Muzeum Narodowym w Szczecinie w poniedziałek. W naszej obecności zostanie dokonana taka, tak jak powiedziałem, wstępna analiza. Użyte będzie kilka urządzeń. To nie czyni z nas ekspertów, ale jesteśmy amatorami, tak? I mamy duży szacunek zarówno do tych kapsli sprzed 30 lat, jak i szpili sprzed 3000 lat. Na dobrą sprawę, ja wczoraj taki komentarz napisałem, że kiedy się już znalazło coś takiego, takiego świętego grala i mamy świadomość, że Juska nazwisko gdzieś tam w jakichś opisach, wystawach będzie gdzieś tam cytowane, no bo to on faktycznie znalazł, to w zasadzie można powiedzieć, że można już umierać, bo już się znalazło to, co się chciało znaleźć. Święty gral został odnaleziony, to był nasz, tak? W zasadzie teraz już cała historia przed nami otworem, więc zostały tylko znaleziska z epoki kamienia, tudzież pterodaktyle. Już nic lepszego nie może się nam trafić.
11: Czyli faktycznie, jeśli się potwierdzi, że to jest na pewno epoka brązu, no to to jest bardzo duże odkrycie.
12: Z naszego punktu widzenia, no myślimy tak, no z naszych informacji, które żeśmy gdzieś tam udało nam się zdobyć, no to tak naprawdę nie ma tego na te wiele tutaj na naszym rejonie. No i przede wszystkim, może nie tyle sam grot, no bo sam grot, no powiedzmy, gdzieś mógł spaść, mógł podczas polowania gdzieś komuś wypaść, tak? No ale najbardziej chyba intrygującym jest tutaj ta szpila, która no, daje chyba więcej pytań niż odpowiedzi do tego pochodzenia tego wszystkiego. Także no mówię, no tutaj zostawimy to myślę profesjonalistom i będą nam w stanie pomóc i jakiś nakierować i powiedzieć może jakie, nie wiem, plemiona, ludy, które tu przechodziły i zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy.
2: A o najnowszym odkryciu z Puszczy Bukowej z Józefem Doleżałem i Zbigniewem Małeckim ze Stowarzyszenia Historycznego Archegryf rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Trzynaście minut po godzinie drugiej, tu Dobranocka, RMF FM, cały czas z wami.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzecia czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Moskwa po raz kolejny publicznie deklaruje gotowość do użycia swojego potencjału nuklearnego. Teheran oskarża USA o destabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po studniach wojny doszło do eskalacji konfliktu.

0: konfliktu. Ale są też dobre wiadomości. Wiceszef resortu infrastruktury zapowiedział, że wschodnia obwodnica Wrocławia ma zostać połączona z autostradą A4. Rosja i Białoruś są stale gotowe do użycia wszystkich dostępnych środków, w tym broni jądrowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, tak powiedział rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Michał Gołuzin w rozmowie z dziennikiem Izvestia. Wiceminister podkreślił, że Rosja utrzymuje obecność wojskową na Białorusi, a oba państwa regularnie przeprowadzają wspólne sprawdzenia gotowości bojowej. To kolejna publiczna deklaracja Moskwy dotycząca gotowości do wykorzystania potencjału nuklearnego w ramach współpracy wojskowej z Mińskiem. Na Bliskim Wschodzie tymczasem po 100 dniach wojny doszło do kolejnej eskalacji napięcia. Po wymianie ognia między Iranem a Izraelem Teheran oskarża USA o destabilizowanie sytuacji w regionie. Z Waszyngtonu z tymi informacjami korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Nikt nie wierzy, że Izrael podejmuje jakiekolwiek działania bez wcześniejszej koordynacji i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział rzecznik MSZ w Teheranie, obwiniając USA za kolejną eskalację. Prezydent USA Donald Trump wezwał natomiast Izrael i Iran, by natychmiast przestały strzelać. Trump podkreślił, że negocjacje trwają, choć ignorancja lub głupota mogą stanąć im na drodze. Sprawy powinny potoczyć się szybko, powiedział Trump kolejny raz, sugerując, że wkrótce może dojść do podpisania porozumienia pokojowego. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Fakty z Dolnego Śląska.
0: Wschodnia obwodnica Wrocławia ma zostać połączona z A4. Wczoraj podpisano list intencyjny w tej sprawie. Droga będzie miała 3,5 kilometra. O szczegółach opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
3: To bardzo dobra wiadomość, bo kiedy łącznik powstanie, kierowcy jadący obwodnicą będą mieć wybór. Albo jechać Aleją Karkonoską w stronę centrum, albo w stronę autostrady na nowy węzeł na wysokości punktu poboru opłat Karwiany. W ten sposób chcemy odkorkować węzeł Bielański, mówił we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Robimy wszystko, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
3: Ostatni odcinek wschodniej obwodnicy powinien być gotowy w 2028 roku. Trochę później łącznik z autostradą. Obie inwestycje bez wątpienia wpłyną na odkorkowanie Ołtaszyna, więc mieszkańcy nie mogą się doczekać.
5: Jeśli to będzie zrobione, to tu będzie o połowę ruchu będzie mniej.
6: Jest straszna tragedia. Non-stop samochody, non-stop.
3: Łącznik będzie kosztował 54 miliony złotych.
0: No teraz przenosimy się na północ. Pokazy ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, a także warsztaty z wzywania pomocy i bezpiecznego zachowania nad wodą. Tak było wczoraj na plaży miejskiej w Szczytnie na Mazurach. Zainaugurowano tam wojewódzką część kampanii służb Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Zapytaliśmy więc dzieci, czy wiedzą, co to są bezpieczne wakacje.
7: Dla mnie bezpieczne wakacje takie, że jak na przykład jesteśmy w hotelu, żeby też nie bałaganić albo odsunąć się od morza i poprosić rodzica, jak na przykład obok jest las, żeby z nim poszedł.
8: Dla mnie bezpieczne wakacje znaczą zakładanie kasku na rower.
9: A kamizelki na przykład, jak pływasz rowerem wodnym albo kajakiem?
8: Też.
9: A czy można samemu bez opieki wchodzić do jeziora?
8: Nie!
9: Dlaczego?
8: Bo można utonąć.
7: Albo jak ktoś jest na przykład dużym, na przykład dorosłym albo jest nastolatkiem, to może, jak wie, jak się zachowywać.
9: A jak ktoś nie umie pływać, to może wchodzić?
7: Nie!
8: Może tylko, że z kamizelką.
0: Z uczniami ze Szczytna rozmawiał reporter RMF FM Piotr Błakowski. Z północy przenosimy się na południe, bo już w najbliższy czwartek warto będzie odwiedzić Kraków, bo po mieście będzie harcował lajkonik. Uderzenie jego buławy ma podobno przynosić szczęście i to na cały rok. A do wielkiego widowiska szykują się zarówno odtwórca roli głównej, ale także włóczkowie i orkiestra.
10: Te ostatnie przygotowania do lajkonika to też są oczywiście próby w Muzeum Krakowa, orszak ćwiczy tańce, no ćwiczy sam lajkonik, krakowiaki, lajkoniki, jest nastrój dobry.
11: Ciężka rola, przyznaję szczerze, zobaczymy jak pogoda w tym roku, bo w zeszłym roku narzekałem, bo był upał.
12: Pamiętam.
11: No więc właśnie, więc teraz kwestia jest taka, czy nie będę jak klasyczny Polak, nie będę narzekał, że jest deszcz, zobaczymy.
0: Z Mariuszem Glonkiem, który po raz czwarty już wcieli się w rolę lajkonika, rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny, a o przygotowaniach mówił jeszcze wcześniej Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu to by była bardzo zła decyzja. Tak mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
13: Co by pani doradziła panu prezydentowi, wielkiemu mistrzowi orderu? Odebrać?
12: order Wołodymyrowi Zełenskiemu?
13: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało, dlatego że Order Orła Białego musi mieć swoją wagę, swój szacunek. I tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak my nie powinniśmy odbierać naszych orderów.
12: Marszałek Piłsudski odebrał Wincentemu Witosowi.
13: Tak jest. I jak widać, akurat niesłusznie odebrał, bo dzisiaj z wielkim,
12: zwrócono szacunkiem.
13: Ja nie mówię, że tutaj będzie ta sama historia, co z Witosem, natomiast my mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w leasing, tylko jak już są dawane, to są dawane. Są inne sposoby i powinny być inne sposoby wyrażania słusznego polskiego oburzenia.
12: Trochę traktowaliśmy ten order, powiedziałbym, z lekkim lekceważeniem. Gerhard Schröder jest kawalerem Orderu Orła Białego. Właśnie był ostatnio w Moskwie i przyjacielsko rozmawiał z Władimirem Putinem.
13: I nie należało wręczać mu, czy dawać, obdarowywać go tym orderem, uhonorowywać go tym orderem, to chyba to jest to słowo. Niemniej jak decyzja została podjęta, to jest właśnie szacunek do najwyższego, do państwa polskiego,
12: ale
13: do narodu polskiego.
12: Ale zostanie odebrane? To za 2 godziny
13: najwyższego
12: będzie
13: ta odznaczenia, to jest po prostu niepoważne. To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu, najwyższemu odznaczeniu, że można je dać i odebrać.
12: Pani minister, ale będzie odebrane pani zdaniem?
13: Ja nie wiem, co się zdarzy. Ja uważam, że nie powinien zostać odebrany, że to nie jest sposób.
12: A zgadza się pani z premierem?
13: Obniżanie rangi naszego najwyższego odznaczenia przez to, że może być dawane, odbierane, jest nie na miejscu.
12: A pani rozumie decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie Orderu Orła Białego? Bo pan premier rozumie. To znaczy, okazało się, że już rozumie.
13: Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
12: A pan premier się przesunął?
13: Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
12: Może sondaże przeczytał pan premier?
13: Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd. Fatalne działania Zełenskiego. Polska powinna reagować stanowczo i jednoznacznie. Równocześnie nasz order, najwyższe odznaczenie, ma swój szacunek, gravity, wagę dla nas i nie podwyższa szacunku do naszego odznaczenia, takie dawanie, odbieranie. Tak się po prostu nie robi. To trzeba było nie dawać. Pisowski prezydent dał, teraz drugi pisowski odbiera. Co to w ogóle jest?
12: Ale ja zadam inne pytanie, bo wydaje mi się, że nie podwyższa szacunku dla słów polityków, kiedy politycy najpierw mówią jedno, potem się zapoznają z sondażami i jak pan premier mówił coś innego.
13: Trzeba mieć wrażliwość na opinię publiczną. Nie ma nic gorszego niż odklejenie od tego, co czują ludzie. Natomiast też rolą polityka czasem jest wytyczanie kierunków. I ludzie słusznie w Polsce, i Polacy są słusznie oburzeni działaniami Zełenskiego w sprawie UPA. To jest zasadne. Ale metoda, szastanie naszym najwyższym odznaczeniem, które powinniśmy szanować, nie jest metodą. Jest pokazem bezsilności pana prezydenta.
12: Pani zdaniem prezydent Zełenski może coś jeszcze w tej sprawie zrobić? Ma szanse wewnętrzne, żeby rzeczywiście cofnąć tę decyzję, czego się domagamy, jak rozumiem?
13: Oczywiście, że ma.
12: Że też Ukraińcy go bardzo popierają w tej sprawie.
13: Tak, i to nie jest wytłumaczenie, tylko to jest wyjaśnienie. Otóż wyjaśnienie jest takie, że większość Ukraińców uważa, że UPA walczyło z Sowietami, a nie z Polską. Ich wiedza o rzezi wołyńskiej jest minimalna. I tu ja mam pytanie do prezydenta Nawrockiego, który był szefem IPN-u. Ile materiałów po ukraińsku zostało w tej sprawie wydanych i co zrobił IPN, żeby rozpropagować wśród Ukraińców wiedzę o rzezi wołyńskiej jako zbrodni dokonanej przez UPA na obywatelach, czy ludzi, narodowości, Polakach.
12: To jest pytanie retoryczne, pani minister. Pani wie, że akurat relacje Karola Nawrockiego z ukraińskim IPN-em i w ogóle z Ukrainą nie były.
13: A to nie chodzi o relacje z IPN-em. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że jeżeli zależy nam na tym, żeby prawda o rzezi wołyńskiej jak najszerzej sięgała w głąb narodu ukraińskiego, Zelenskiego, Ukrainy i Ukraińców, to mamy jak najwięcej na ten temat produkować rzeczy po ukraińsku i po prostu zalewać ich tą wiedzą, prawdą, prawdą, bo dzisiaj ta prawda, ona nie popłynie, jak widać, od prezydenta Zelenskiego, choć powinniśmy się tego twardo domagać, natomiast nie widzę powodu, dlaczego nie ma płynąć od nas.
12: A zgadza się pani z taką tezą, to byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
13: Nie.
12: To są oczywiście słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Nie zgadza się pani z tym?
13: Uważam, że jego opinia nie odzwierciedla prawdy historycznej. Prawda historyczna jest taka, że dokonano rzezi straszliwie okrutnej.
12: A rozmawiała z nim pani o tym?
13: Będę o tym rozmawiać, ale to nie zmienia faktu. Ujął to w jakichś słowach, moim zdaniem, super niefortunnie. Natomiast absolutnie nie powinno się zdarzyć to, żeby był krytykowany za to, jakie ma poczucie etniczne. Jest polskim obywatelem, bo to się dalej dzieje.
12: Wyjaśnijmy, że pojawiały się głosy, że on jest Ukraińcem, w związku z tym nie może być ministrem w polskim rządzie. To o to chodzi, o tą wypowiedź.
13: I to jest chore. Rozumiem, że Amerykanie mieli wyeksmitować i w ogóle nie słuchać Brzezińskiego, bo miał poczucie, że jest Polakiem. Co to są w ogóle za
12: Richard Pipes powinien wylecieć, bo był Żydem z Polski.
13: Tak jest, ale faszystowskie poglądy. Jest polskim obywatelem, jest poza tą niefortunną wypowiedzią bardzo dobrym ministrem.
12: No dodajmy, że też jest potomkiem Aleksandra Hrabiego Fredry. To tak chyba niektórzy o tym nie pamiętają, ale rodzina Szeptyckich ma także takie korzenie.
13: Jasne, ale w ogóle żyjemy w demokracji i wszyscy jesteśmy obywatelami i obywatelkami Rzeczpospolitej i jesteśmy równi, niezależni od tego, kto miał jakiego dziadka, pradziadka i babkę,
12: pani minister, ale
13: prababkę.
12: Pytanie jest
13: naprawdę
12: takie, nie za to, że jest Ukraińcem, ale czy za te słowa powinien zostać odwołany, bo takie głosy też się pojawiają.
13: Nie. Nie.
12: Mimo, że się pani nie zgadza z tą opinią.
13: Ja bym tego absolutnie w ten sposób nie
12: ujęła.
13: Przemysław
12: Czarnek mówi, to jest zdrada narodowa.
13: To jest naprawdę wyolbrzymianie wszystkiego. Pan Przemysław Czarnek próbuje ludziom opowiedzieć, że to, co jest bardzo korzystnym sposobem na tanią energię i sam sobie to zamontował jeszcze z funduszy europejskich, jest czymś złym. Czyli wywraca kota ogonem w jednej z fundamentalnych spraw.
12: Tak, ale teraz nie mówimy o ogrzewaniu,
13: ale a propos
12: tylko
13: zdrady,
12: o historii.
13: To można na nią spojrzeć z różnej strony, tak? Jeżeli dzisiaj Polacy potrzebują taniej energii, on sam dla siebie zamontował, bo dla siebie chce mieć tanią energię, a wszystkim innym opowiada, że to jest totalnie niekorzystne i mają tego nie robić.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach, ale całości już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: 12 minut po godzinie 3. Dobranocka. Prowadzimy was do końca nocnej...
15: RMF Smooth Jazz.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: RMF Smooth Jazz.

0: he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Tej na zegarach, czas na fakty RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Tej nocy Rosja uderzyła w północno-wschodni region Ukrainy. Są ofiary śmiertelne i ranni. Spór w Parlamencie Europejskim dotyczący praw pasażerów linii lotniczych. Chodzi o odszkodowania w przypadku opóźnień. Regionaliści rozpoczęli starania, by język śląski trafił najpierw na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a później na listę UNESCO. Do 4 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnych rosyjskich ataków na obwód charkowski. W samym Charkowie rannych zostało co najmniej 15 osób. Do ataków doszło w czasie powrotu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Kijowa po rozmowach w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec na temat zakończenia wojny. Dodajmy, że ukraiński przywódca poinformował także o pozytywnej rozmowie z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem dotyczącą dalszych działań pokojowych. To była gorąca dyskusja. Tak o debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej praw pasażerów linii lotniczych mówił wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Głównym tematem były odszkodowania. Więcej na temat tego sporu wie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Europarlament twardo domaga się utrzymania prawa do odszkodowania już po 3 godzinach opóźnienia oraz podniesienia rekompensat. Z kolei rządy państw członkowskich i przewoźników

0: rodzice naciskają na wydłużenie tego czasu do 4, a nawet 6 godzin w przypadku lotów długodystansowych. Polska w tym sporze raczej popiera stanowisko linii lotniczych, a nie pasażerów. Minister tłumaczy to ochroną linii, które boją się nowych kosztów rekompensat, potrzebują stabilności i sugeruje, że to w interesie pasażerów.
1: My także nie chcielibyśmy, aby wysokość odszkodowania wpływała później na ceny biletów czy na stabilność funkcjonowania linii lotniczych.
0: Dyskutowane jest także rozszerzenie listy tzw. okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają linie z wypłaty odszkodowań.
2: To są fakty RMF FM.
3: Rekordowe przejęcie narkotyków w porcie w Gdyni. Funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej w kontenerze odkryli ponad tonę heroiny. O szczegółach tej akcji dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
4: O tym gigantycznym transporcie polskich funkcjonariuszy poinformowały brytyjskie służby celne. Mundurowi w gdyńskim porcie skontrolowali kontener z ozdobnymi cegłami, prześwietlili go i wykorzystywali specjalnie przeszkolonego psa. Wewnątrz była heroina, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
4: Narkotyki pochodziły z Iranu, transport płynął z Dubaju, dodał szef KAS Marcin Łoboda.
6: To są Zjednoczone Emiraty Arabskie i to jest część szlaku tak zwanego bałkańskiego. One przypływają oczywiście do różnych portów.
4: Poza przejęciem heroiny w Polsce zatrzymano 3 osoby, to kobieta i 2 mężczyzn. Obywatele polscy, 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
3: Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają oni starania o wpisanie Gotki jako nośnika kultury. Najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a później na listę UNESCO.
7: Mamy taką drogę dość wyboistą i musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście w Polsce nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
8: Wpis na listę UNESCO będzie też argumentem, myśli pan, dla prezydenta?
7: Myślę, że tak. Język śląski już ma kilka takich międzynarodowych skalpów, można powiedzieć, ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie i mam nadzieję, że takie właśnie wpisanie języka śląskiego na listę UNESCO docelowo pomoże językowi śląskiemu w naszym kraju, w Polsce.
3: Mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek europoseł Łukasz Kochut, inicjator akcji zmierzającej do wpisania śląskiej Gotki na listę UNESCO.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Tchórzostwo i strach to źli doradcy w polityce. Tak mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM.
9: Na strachu się właśnie wyborów nie wygrywa. Są populiści.
10: Okazuje się, że się wygrywa. Strach przed PiS-em doprowadził do zwycięstwa waszej koalicji.
9: Trzecia droga akurat budowała na pozytywnej ofercie i to Trzecia Droga Polska 2050 zdecydowała, że te wybory były wygrane. Naprawdę ten element
10: ale bez koalicji
9: planu
10: obywatelskiej,
9: ale oczywiście, że tak, ale
10: tego.
9: Na samym strachu, panie redaktorze, na samym strachu wyborów się nie wygra, potrzebny jest plan do przodu, a dzisiaj ten plan do przodu Polsce jest potrzebny jak nigdy przed tym, bo jesteśmy w bardzo turbulentnych czasach.
10: No właśnie, też o te turbulentne czasy.
9: Zmiana podatkowa, naprawdę. Rozmowa chociażby o systemie emerytalnym, dlatego że dzisiaj młodzi mają już tak ogromne obciążenia nie własnymi, tylko cudzymi emerytorami.
10: Tylko, że to starsi będą wybierać kolejne rządy po jesieni wieku emerytalnego spowoduje, że się przegra wybory.
9: To młodzi są przyszłością naszego kraju i dlatego ta solidarność międzypokoleniowa jest kluczowa.
10: Podniesiony został wiek emerytalny, ta decyzja została cofnięta, w związku z tym nikt tego nie zrobi drugi raz.
9: Co się wtedy zdarzyło? Ja nie mówię w ogóle o podniesieniu, mówię o wyrównaniu i o solidarności międzypokoleniowej. To była reforma, która nie była w ogóle przerozmawiana z ludźmi. W związku z tym wysnuto wniosek, że skoro reforma, która spadła na ludzi z nieba bez rozmowy, nie spotkała się ze zrozumieniem, to teraz w ogóle o ważnych sprawach z ludźmi nie rozmawiamy.
10: Mówi, zrównanie to znaczy są mężczyźni 60 czy kobiety 65?
9: Rozmawiajmy z ludźmi, uświadommy młodym, a także seniorom, którzy chcą, żeby w Polsce było jednak, żeby młodzi zostawali, a nie uciekali pod nadmiarem ogromnych obciążeń składkowo-podatkowych.
10: W całej Europie mamy problem z wiekiem emerytalnym.
9: Akurat
10: w
9: takiej
10: Europie.
9: Różnicy i takiej sytuacji jak w Polsce nie ma w żadnym kraju europejskim. Jakoś sobie inne kraje europejskie z tą dyskusją dały radę, a u nas panuje lęk przed poważnym traktowaniem ludzi i mówieniem im, jak rzeczy się mają.
10: Pani zdaniem,
9: jak rozmawiać z seniorami.
10: Wiek kobiet do 65?
9: Porozmawiać i wytłumaczyć na przykład młodym, bo oni sobie nie zdają sprawy, że dzisiaj co roku dopłacamy, w tym roku 160 miliardów dopłacamy do emerytur, które już są, w kolejnych coraz więcej. To wszystko spada na coraz mniejsze młode pokolenie, bo na trzech seniorów przypada jeden młody człowiek.
10: Klasyczny odwrócony trójkąt demograficzny, to wiemy, ale to wiemy od 20 lat.
9: Tylko że ściana stoi, a my w nią wjeżdżamy coraz szybciej. Ona się nie odsunie. I teraz albo ci, którzy kierują, zaczną uczciwie mówić, trzeba zmienić trasę i rozmawiać o tym z ludźmi, albo po prostu zgodnie wjedziemy w ściany.
10: To ja mogę powiedzieć, zgodnie wjedziemy w tą ścianę.
9: Ja rozumiem, że pan redaktor ma takie defetystyczne spojrzenie.
10: Nie, ja po prostu znam polską klasę polityczną i wiem, że żaden nikt poza Polską 2050 tego nie będzie podnosił.
9: Właśnie po to jestem w polityce, żeby polska klasa polityczna nie kierowała i nie wjeżdżała w ścianę.
10: Panie minister, to jeszcze pytanie.
9: Bo potem koszty są straszliwe. Dla wszystkich, i w jakości życia, i w spokoju społecznym.
10: To wszystko prawda. Wracamy na chwilę na Ukrainę. Roman Abramowicz był w Kijowie. To jest jakaś zapowiedź postępu w rozmowach z Władimirem Putinem. Możemy liczyć na to, że w ciągu tego roku, do końca tego roku, jakaś forma zawieszenia broni się dokona?
9: Ja bym nie przeszacowała nadmiernie pozycję Abramowicza w elitach rosyjskich. Na razie mamy do czynienia z eskalacją, w której Ukraińcy sięgają coraz bardziej w głąb terytorium Rosji i de facto wszyscy, którzy mówili wojna w Ukrainie, co zresztą było bardzo niefortunnym określeniem, bo to jest inwazja rosyjska na Ukrainę, dzisiaj mogą śmiało mówić wojna w Ukrainie
10: i
9: w Rosji.
10: Ale odpowiedź Rosji jest okrutna.
9: Ale to nie jest odpowiedź Rosji. Rosja zaatakowała Ukrainę.
10: Tak,
9: i atakuje i morduje ludność cywilną, kradnie dzieci ukraińskie od samego początku wojny. To nie jest efekt, to co się zmieniło, to że ta wojna przez Ukraińców została przerzucona dotknęła zwykłych Rosjan, choć nie to jest celem. Przede wszystkim dotknęła infrastruktury krytycznej rosyjskiej i naftowej, co dramatycznie się odbija na rosyjskiej gospodarce i to jest naprawdę już bardzo poważny problem
10: pytanie,
9: dla Putina.
10: To jest na tyle poważny problem, może rozmawiać.
9: Moim zdaniem nie będzie rozmawiał. Obym się pomyliła. Niestety moje prognozy co do tego, co się będzie działo z tą wojną, się rok po roku sprawdzają, co mnie bardzo martwi, bo to nie są optymistyczne prognozy, ale moja ocena reżimu rosyjskiego jest taka, że im gorsza jest sytuacja gospodarcza wywołana wojną, tym bardziej ten reżim nie może funkcjonować bez wojny, dlatego że jak skończy się wojna, to te pytania, a właściwie po co myśmy wyjechali, dlaczego setki tysięcy ludzi zginęło lub zostało rannych, co tu się wydarzyło, te pytania wybuchną z kosmiczną siłą i na to reżim sobie
10: ale
9: nie może
10: pozwolić. Pani mówi o tym, że Władimir Putin ma gorszą sytuację, ale się nie podda. Pytanie, czy Ukraina nie jest w coraz gorszej sytuacji? Pojawia się także takie głosy, że oczywiście tak eskaluje w tej chwili. Dobrze, że odpowiada na terenie rosyjskim, na terenie Rosji, ale z drugiej strony tam też sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna.
9: Sytuacja jest absolutnie dramatyczna, a jaka ma być po 4 latach wojny? Niemniej to jest wojna, która się miała skończyć po 3 tygodniach i Rosjanie mieli stać u naszych granic, łakomie patrząc na Polskę i na państwa bałtyckie i w ogóle na Europę, a na razie zmagają się z kryzysem gospodarczym i społecznym, dlatego że Ukraina stoi. I my możemy mieć ogromne i zasadne pretensje o kłamliwe przedstawienie sprawy rzezi wołyńskiej, natomiast nasze bezpieczeństwo jest dzisiaj ściśle powiązane z tym, że Ukraina stoi przeciwko Rosji, dlatego że Rosja grozi nam wojną. I to jest coś, czego absolutnie nie możemy wypierać. Dzisiaj nasze bezpieczeństwo i to, żeby Ukraina stała przeciwko Rosji, jest absolutnie kluczowe.
10: Panie minister, kto będzie kandydatem Polski 2050 na stanowisko prezydenta miasta, królewskiego miasta Krakowa? I dlaczego, jak się mówi, Paweł Ślis, najbardziej krakowski z waszych posłów?
9: Decyzję podejmiemy w tym tygodniu.
10: Im dłużej czekacie, tym mniej szans ma poseł, bo ma mniej czasu na kampanię wyborczą.
9: Panie redaktorze, podejmiemy w tym tygodniu decyzję. To jest poważna decyzja. Oczywiście, jeżeli Paweł Ślis będzie naszą decyzją, to na pewno jest to bardzo, byłby to bardzo dobry kandydat.
10: A jest ktoś jeszcze na stole?
9: Byłby to bardzo dobry kandydat, natomiast spokojnie, bez presji medialnej podejmiemy tę decyzję.
8: decyzję.
10: Wszystko podejmujecie spokojnie i bez presji z medialnej, ale ja pytam, czy jest ktoś jeszcze na stole? Tylko o to się pytam.
9: Najlepszym kandydatem, jeżeli taką decyzję podejmiemy, oczywiście jest Paweł Ślis, bo jest prawnikiem, jest Krakusem, krakowianinem od dziada, pradziada, naprawdę zna to miasto, jest prawnikiem, jest szefem naszego klubu, jest osobą taką merytoryczną. No,
10: a warto się w ogóle bić o Kraków? Że warto startować w tych wyborach?
9: I to jest przedmiot naszej refleksji. Zdecydujemy, jednoznacznie wykomunikujemy, będziemy spójnie i stanowczo w tę stronę iść.
10: Jeden kandydat koalicji całej pani zdaniem, czy jednak każda partia koalicyjna wystawia swojego?
9: Nie wiem, kto z kim się tutaj porozumiewa. Z nami ani nie próbowano się porozumieć, ani my się z nikim nie próbowaliśmy w tej sprawie porozumieć.
10: Bo to trochę wygląda jak taka rozgrzewka przed przyszłorocznymi wyborami.
9: To właśnie nie wiem, jak to wygląda. To znaczy,
10: wygląda. Konfederacja ma swojego kandydata, Korona Polska ma swojego, PiS ma swojego. No nie wiemy, co z Koalicją Obywatelską. Ona jeszcze chyba nie ma swojego. Jeszcze się toczą rozmowy, ale pewnie będzie miała. No, Polska 2050 prawdopodobnie będzie miała swojego, jak pani mówi, no więc pełen przegląd.
9: To jest.
10: No i jeszcze będą kandydaci samorządowi.
9: To ja może jedną rzecz podrzucę odnośnie Krakowa. Nieważne, kto będzie miał jakiego, znaczy to jest ważne oczywiście i niebawem się dowiemy o wszystkich kandydatach, ale jedna rzecz jest pewna. Kraków jest jednym z tych miast, gdzie nieuregulowane Airbnb czyni ludziom piekło z życia chyba najbardziej w całej Polsce. I naprawdę, ktokolwiek będzie miał kandydata, to moje pytanie będzie następujące. Czy poprze ustawę Polski 2050 o tym, żeby samorząd lokalny oraz ludzie mieli prawo decydowania, czy taki najem na dni i godziny jest, czy nie jest w ich domu.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Czwarta 15. O tej godzinie dziś się wstaje słońce. To już...

0: Ding.
1: RMF Smooth Jazz.
2: Pessy Sue or ya.

0: czymkolwiek jest.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: I wielu innych.
3: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Czasówki przebojowe, nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchajmy ich uważnie w studiu z najważniejszymi informacjami. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Prezydent otrzymał rekomendację kapituły w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Drastycznie spada liczba zagranicznych kierowców w polskich firmach transportowych. Przewoźnicy alarmują, że przyczyniło się to już do upadku setek takich firm. To może być przełom w polskiej medycynie. We Wrocławiu podpisano porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów. Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachowa order Orła Białego. Po posiedzeniu kapituły orderu prezydent Karol Nawrocki otrzymał rekomendację w tej sprawie, jednak jej treść nie została ujawniona. Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, by zapobiec pogłębianiu napięć. Do słów szefa rządu odniósł się prezydencki minister Marcin Przydacz, nazywając apel premiera dowodem bezradności rządu. Kontrowersje, przypomnijmy, wywołała decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Mówił o tym wczoraj wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Pomoc dla Ukrainy nie jest zapomnieniem o Wołyniu. Jest tak naprawdę pokazaniem, że my jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić, ale liczymy na wzajemny szacunek. Mam nadzieję, że ta informacja dotarła również do prezydenta Zełenskiego po naszych rozmowach z generałem Budanowem. Ja to wyraźnie mówiłem, jak to jest dla nas ważne, jak niezrozumiała jest ta decyzja.
2: A według ukraińskich mediów w czasie wizyty w Warszawie Kryła Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, udało się uniknąć, tu cytat, najgorszego scenariusza. Rozmowy dotyczyły znacznie trudniejszych spraw niż kwestie orderów. W ciągu ostatnich 2 lat drastycznie, bo o prawie 16 tysięcy spadła liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy mają rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury. Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku padło

0: prawie 500 polskich firm transportowych. Co planuje resort infrastruktury? O tym reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
1: Wiceminister Stanisław Bukowiec zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
2: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
1: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
3: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal półtora roku.
1: Szansę na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
0: O efektach tych rozmów na pewno będziemy mówić w kolejnych faktach.
4: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
0: Wielki krok w kierunku uniezależnienia się Polski od zagranicznych producentów leków. We Wrocławiu podpisano porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów, która ma przygotować grunt pod krajową produkcję zaawansowanych leków komórkowych. Fakty w tej sprawie ustala nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
5: Naukowcy liczą, że dzięki produkcji własnych leków komórkowych spadną ceny leczenia i zwiększy się dostęp do terapii. Na przykład przy ostrej białaczce limfoblastycznej czy chłonniaku. Dziś chorzy korzystają głównie z zagranicznych produktów komercyjnych za 1,5 miliona złotych, a terapia CAR-T jest bardzo skuteczna, mówi hematolog profesor Lidia Gill.
6: To jest na tyle nowatorska metoda, że jest skuteczniejsza niż dotychczasowe, jest bezpieczniejsza niż dotychczasowe i wiąże się u wielu pacjentów z zakończeniem jakiegokolwiek leczenia.
5: Własne terapie komórkami mogą być też przełomem w leczeniu, na przykład szpiczaka. Na to będziemy musieli jednak poczekać co najmniej kilka lat.
0: Półwysep Helski wkrótce się powiększy. Rozpoczyna się kolejny etap pracy związanych z ochroną i poszerzaniem plaż. Specjalistyczne pogłębiarki wydobędą piasek z dna morza, a następnie przetransportują go na plażę za pomocą systemu rurociągów. Niezbędna infrastruktura już została przygotowana i ułożona na brzegu, co zauważalnie zmienia krajobraz i rodzi niecodzienne pomysły.
7: Właśnie zwróciliśmy na nią uwagę, tak, przeszkadza trochę. No, psuje widok.
8: Ale to w ogóle jest ostatni moment, żeby tutaj siedzieć jeszcze. Ruszy refulacja, czyli powiększanie plaży. Wysypią tutaj tony piasku.
7: No, jeśli będzie więcej miejsca, no to zawsze latem, tak, jakie są tłumy ludzi, no to będzie przyjemniej.
9: Plaża będzie większa, to więcej osób będzie mogło tutaj przychodzić, popatrzeć sobie na fajną wodę.
8: Czyli rura, dopóki nie jest używana, dopóki nie trwa powiększanie plaży, może się też przydać podczas plażowania.
10: Tak, jako leżak. Podparcie jako leżak.
11: No tak, suszą się spodnie, spodenki, to prawda.
0: Usłyszał wczoraj od wypoczywających na plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski. No dodajmy, że w tym roku powiększona niemal 4 Wielokrotnie została już plaża w Kuźnicy. Kolejna na liście jest ta we Władysławowie. Już prawie 5 minut po godzinie 5, za niecałe pół godziny rozpoczynamy poranne wydanie faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF FM zawsze z tobą.
13: RMF FM zawsze z tobą.
4: RMF Smooth.

0: Jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: By AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: FM od teraz z nami Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 9 dzień czerwca, wtorek, 160 dzień roku. W tej chwili najcieplejszym miastem w Polsce jest Szczecin. Tam niemal 19 stopni na termometrach o 5.30. Dla kontrastu 9 kresek w najzimniejszym Zakopanem. O poranku w faktach: udaremniony przerzut narkotyków przez Polskę, ale też gorąca sprawa prokuratora generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w związku z oskarżeniami o molestowanie. Ponad tonę heroiny wartą 220 milionów złotych przejęli w porcie w Gdyni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Narkotyki przepłynęły ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w transporcie ozdobnych cegieł. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwraca uwagę, że to rekordowe przejęcie środków odurzających od dekady. Przypomniał, że przez pierwszych 5 miesięcy tego roku służbom udało się już przejąć 83 tony zabronionych substancji.
3: Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy. W 2022 roku to było tylko 19 ton.
2: Wyliczał szef MSWiA. Tym razem polscy funkcjonariusze współpracowali ze służbami celnymi Wielkiej Brytanii, które poinformowały, że do Gdyni może płynąć transport narkotyków. W ręce policji wpadła kobieta i dwóch mężczyzn. Oboje są obywatelami Polski. Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został w nocy zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. Po 18-miesięcznym dochodzeniu w sprawie oskarżeń o niechciane kontakty seksualne w biurze prokuratora, władze Trybunału orzekły, że Khan dopuścił się poważnych uchybień. 2 lata temu bliska współpracowniczka skarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Miał ją wielokrotnie przez długi czas nękać, zmuszając do czynności seksualnych. Khan zarzutom zaprzeczał. Organ zarządzający MTK przekaże teraz swoją opinię wszystkim 125 państwom członkowskim Trybunału, które poddadzą pod głosowanie kwestię ewentualnego odwołania Khana ze stanowiska. 9 dzień czerwca, o poranku w faktach, m.in. bitwa o Kraków. Kraków zasługuje na odważnego prezydenta, na poważną prezydenturę. Tak wczoraj przekonywał wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić. Czy tym kandydatem będzie przedsiębiorca, rajdowiec, Rafał Sonik? Sam zainteresowany sugeruje, że nie można tego wykluczyć. A czy w Prawie i Sprawiedliwości zakopano wojenny topór? Wczoraj doszło do wspólnego wiecu Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. O szczegóły pytać będziemy po 7:00. Piotr Salak, jego gościem będzie dziś o poranku poseł PiS Krzysztof Szczucki. A w porannej rozmowie w RMF FM 7:40 u Tomasza Terlikowskiego, pierwszy sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Sprawdzimy też, jakie plany po wielkim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa ma Maja Chwalińska.
4: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
2: Bardzo konkretne. A zapasem przypominamy Wimbledon. Czy Polka ma szansę na dziką kartę? O tym w kolejnych faktach RMF FM. Zapraszam już o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Smooth Jazz.
6: You make me feel so young.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Widzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Miszewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, zapraszamy.
1: No skoro wszyscy na swoich miejscach, zaczynajmy zatem.
2: Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
3: Taką informację przekazuje rzecznik prezydenta. Wczoraj, przypominamy, swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przedstawiła kapituła orderu.
2: Eksperci IPN-u rozpoczęli poszukiwania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie.
3: W faktach o 6 także Maja Chwalińska i jej plany na najbliższe starty, w tym wielkoszlemowy ewentualny Wimbledon.
2: Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, informując o niej prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Prezydent do tej pory nie poinformował, czy prezydent Ukrainy order straci, czy nie. Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję, tak napisał na Platformie X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
2: Kapituła Orderu Orła Białego spotkała się wczoraj w prezydenckim ośrodku w Juracie. Jednym z punktów posiedzenia miało być odebranie ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
3: A w tle, przypominamy, decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej Centrum Operacji Specjalnych Północ honorowego tytułu bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. W konsekwencji Karol Nawrocki stwierdził, że prezydentowi Ukrainy order Orła Białego powinien zostać odebrany.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, gdzie w tej grze orderem jest premier?
4: Premier Donald Tusk stwierdził, że dotychczasowe działania dyplomatyczne nie przyniosły efektów, dlatego zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Załańskiego o bezpośrednią rozmowę. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz jako wyjątkowo złą określił decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
5: Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Warto, żeby to wezwanie premiera Tuska zostało jak najszybciej zrealizowane.
4: Na propozycję Donalda Tuska odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Zarzucił premierowi brak skuteczności.
3: A propos aktualnych relacji polsko-ukraińskich. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli wczoraj poszukiwania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie.
2: To kolejna realizacja zgody władz w Kijowie na poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
6: Te prace będą prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej do 18 czerwca.
7: Jakie są oczekiwania, na co liczycie?
6: Przede wszystkim chodzi o to, aby podczas tych prac zlokalizować miejsca masowych grobów, w których zostały ukryte szczątki osób pomordowanych. Historycy, rzecz jasna, są

0: doskonale przygotowani do tych działań. Analiza źródłowa, historyczna tego terenu. Mamy oczywiście relacje świadków, ofiar, które przeżyły tą pacyfikację.
1: Mówił w rozmowie z Krzysztofem Zasadą dr Rafał Kościański z Instytutu Pamięci Narodowej.
2: W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców Huty Pienackiej i osoby, które schroniły się tam przed bojówkami. Liczba ofiar szacowana jest na co najmniej 850. 6:02 to fakty RMF FM. Powiększa się grono kandydatów chętnych do objęcia stanowiska prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica.
1: A na linii nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, na liście ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa na razie nie ma kandydata Koalicji Obywatelskiej.
3: Dzień dobry. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi w poniedziałek Koalicja Obywatelska nie ogłosiła nazwiska swojego kandydata. Jest wielka szansa, że wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym poprze w wyborach Rafała Sonika. Sam zainteresowany dał sobie jeszcze czas na decyzję o tym, czy chce wystartować w wyścigu o fotel prezydenta. Swój start natomiast zadeklarował wczoraj wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Kandydaturę podczas wiecu przedstawiła krakowska posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Pozostałe osoby, które chcą kierować magistratem, to Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, aktywistka Marianna Schreiber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
1: Krótki odpoczynek i powrót do treningów. To plan Mai Chwalińskiej, finalistki French Open, która wczoraj wróciła do kraju.
2: Na lotnisku w Warszawie witała ją spora grupa fanów.
4: Nie spodziewałem się tego, no bo nie oszukujmy się. Miesiąc temu nikt Mai nie znał, ja też jej nie znałem. Gra była świetna, natomiast ten półfinał był chyba najbardziej emocjonujący, tak paradoksalnie. Ja na pewno będę wyrażał się w samych dobrych słowach.
2: Tyle kibice. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, Polka oswoiła się już z sukcesem?
5: Dzień dobry. Wydaje się, że tak, że jest po prostu gotowa na ten sukces. W Paryżu często jeszcze mówiła, że nie wie, co się dzieje wokół niej po kolejnych wygranych. Teraz sprawiała wrażenie świadomej tego, co osiągnęła i zarazem przekonanej, że w jej życiu teraz sporo się zmieni.
6: Będzie to na pewno dla mnie nowe doświadczenie i będę się musiała do tego zaadoptować, ale potraktuję to jako wyzwanie.
5: Przypomnę, że Maja wskoczyła na 21. miejsce w światowym rankingu spoza pierwszej setki.
1: Czy w takim razie ma szansę zagrać w kolejnym wielkim szlemie na Wimbledonie bez gry w kwalifikacjach?
5: No tego dowiemy się pewnie dopiero w połowie czerwca, ale otrzymanie dzikiej karty wcale nie jest pewne. Menadżer Mai przyznał wczoraj, że oprócz niej o dwa miejsca w turnieju ubiegają się także słynne siostry Williams, Serena i Venus. Mocna konkurencja, pozostaje czekać na decyzję organizatorów.
2: Zatem czekamy, a po 6:30 pierwsze poranko wydanie faktów sportowych RMF FM. Już teraz zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
9: Poranki jeszcze nas jakąś taką specjalnie wysoką temperaturą nie rozpieszczają. 11 teraz w Suwałkach, 14 w centrum kraju, 15 na zachodzie. Ale potem to co innego. 17 w Koszalinie, 26 w centrum, 26 stopni pokażą też termometry w Krakowie i w Rzeszowie. Również 17 na zachodzie i 14 w Koszalinie, czyli dzisiaj bez szału.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
9: Ja tyle gadałem na pogodzie? Tak, przepraszam.
10: I ważna informacja.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

I'd have to confess that I'm slipping, but that don't worry me.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Premiera Donalda Tuska o szczerą rozmowę Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego jest wołaniem na puszczy.
2: Jak rozwiązać kryzys w relacjach polsko-ukraińskich?
1: O tym m.in. w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF 24.
2: Gościem Piotra Salaka będzie Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: Zawieszony w prawach członka partii, dodajmy.
2: Piotr już z nami, jak słyszycie. Dzień dobry. Piotrze, na pewno będziecie też rozmawiali o podziałach w PiS.
3: No tak, oczywiście, tym bardziej, że wczoraj wieczorem mieliśmy demonstrację jedności. Pierwszy wspólny wiec Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnego. Tylko 3 tygodnie po zapowiedzi takiego spotkania. Zaczniemy jednak oczywiście od kryzysu polsko-ukraińskiego, jak z niego wyjść, bo jedyną stolicą, w której są z tego zadowoleni, to jest Moskwa. Porozmawiamy też o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym, o nowej Konstytucji, bo mój rozmówca jest zdecydowanym zwolennikiem daleko idących zmian. Jak daleko? Do sprawdzenia po 7. Zapraszam.
4: Piotr Salak, zapraszam. My polecamy poranną rozmowę Radia RMF 24.
2: Papież Leon XIV z politycznym orędziem w hiszpańskim parlamencie.
4: Mówił tam o pogłębiającej się polaryzacji, lekceważeniu praw człowieka, w tym praw imigrantów i przedkładaniu siły nad dyplomację. Broń może wymusić tymczasową ciszę, ale nigdy nie zbuduje prawdziwego i trwałego pokoju.
2: Po tym wystąpieniu Leon XIV w nuncjaturze apostolskiej w Madrycie spotkał się z 6 ofiarami wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieństwa.
4: Dziś papież z Madrytu udaje się do Barcelony na tamtejszym stadionie olimpijskim. Wieczorem spotka się z kilkudziesięcioma tysiącami wiernych na czuwaniu modlitewnym. Jutro z kolei Leon XIV poświęcić ma nowo kończoną wieżę Chrystusa w bazylice Sagrada Familia. Na miejscu będzie specjalny wysłannik RMF FM, zatem słuchajcie faktów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Maja Chwalińska w Warszawie. Nasza niespodziewana finalistka Rolanda Garrosa wróciła wczoraj.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: A te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Oboje przy mikrofonach, zapraszamy.
2: Na początek w faktach nowe informacje, do których dotarł dziennikarz RMF FM. Informacje w sprawie podejrzanego o zabójstwo polskiego żołnierza sierżanta Mateusza Sitka.
3: Burzy, grad i upały i MGW wydał ostrzeżenia dla 13 województw.
2: 8 osób do tej pory zadeklarowało chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa.
3: W faktach o 7 także polsko-niemiecki bilet przyjaźni.
4: Fajna oferta dla studentów.
3: Wybiła 7.
2: Podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o mężczyznę, który przed 2 laty przy płocie granicznym w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu śmiertelnie ranił wojskowego.
3: Sierżant Mateusz Sitek próbował uniemożliwić migrantom wdarcie się do Polski od strony Białorusi. Krzysztof razem z nami w faktach. To śledztwo od początku objęte było tajemnicą.
5: Jak usłyszałem, wymagało tego dobro postępowania. Wyjaśnianie sprawy poza prokuraturą okręgową w Warszawie zaangażowało się wiele służb. Aby były efekty tego współdziałania, zdecydowano, że na zewnątrz nie powinny wyciekać żadne informacje.
2: No więc właśnie, a propos efektów, co wiemy w tej chwili?
5: Okazuje się, że śledczy już od kilkunastu miesięcy znają tożsamość mężczyzny, który miał śmiertelnie ranić młodego żołnierza. To obywatel jednego z krajów północnej Afryki. Już w lipcu sporządzono postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów. Sąd zastosował areszt, rozpoczęły się poszukiwania listem gończym, a także europejskim nakazem aresztowania. Prowadzący śledztwo ustalili też, że sprawca przebywa na Białorusi. W grudniu do Mińska wysłano wniosek o aresztowanie podejrzanego i wydanie go Polsce. Do tej pory białoruskie władze nie zareagowały na ten wniosek. W związku z brakiem reakcji w maju śledztwo zostało zawieszone.
3: My do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach. Szczegóły już teraz na stronie na rmf24.pl. 8 osób zadeklarowało do tej pory chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica. To posłanka Daria Gosek-Popiołek.
2: A w porannych faktach razem z nami reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kacprze. Nadal nie wiemy jednak, kogo w tych krakowskich wyborach poprze lider politycznych sondaży, czyli Koalicja Obywatelska.
6: Te decyzje miał wczoraj ogłosić premier Donald Tusk, ale tak się nie stało. Politycy Koalicji Obywatelskiej jeszcze wczoraj podkreślali, że partia nie zaplanowała żadnej oficjalnej prezentacji kandydatów. I według moich rozmówców wszyscy czekają na decyzję premiera. Z kolei kierowca rajdowy Rafał Sonik potwierdził informację RMF FM, że rozważa start w wyborach, jednak jak podkreśla, chce być kandydatem niezależnym. Tymczasem kampania w Krakowie trwa, tak jak wspomnieliście, swoją kandydatkę zaprezentowała Nowa Lewica.
7: Kandyduję, żeby tę wizję wcielić w życie. Wizję miasta wygodnego, zielonego, bezpiecznego, dostępnego. Miasta dla mieszkańców, nie dla turystów i deweloperów.
6: Mówiła w Parku Wisławy Szymborskiej Daria Gosek-Popiołek. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, który był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM, zadeklarował, jaka będzie jego pierwsza decyzja, jeśli zostanie prezydentem miasta.
8: Wysłanie projektu uchwały do Rady w celu likwidacji obecnej strefy czystego transportu prezydenta Miszalskiego i rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nad ewentualnie nową strefą.
6: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się na przełomie sierpnia i września.
2: Czekamy wciąż zatem na ostateczną listę kandydatów i na dokładną datę wyborów. O tej Wielkiej Krakowskiej na rok przed wyborami parlamentarnymi, także w porannej rozmowie w Radiu Informacyjnym RMF 24.
3: Tuż po faktach Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie gościem Piotra Salaka w naszym radiu właśnie internetowym. Zapytamy też m.in. o wczorajszy wspólny wiec byłego premiera Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, kandydata PiS-u na przyszłego szefa rządu, w przypadku wygranych oczywiście przez tę partię wyborów do parlamentu.

0: Mieszkańcy o poranku ostrzegają przed burzami, zagrzmi w 13 województwach.
1: Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać od 13, aktualne mają być do 23.
0: Burzom towarzyszył będzie silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami.
1: W Łódzkiem, Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet do 30 stopni.
0: Polska i Niemcy chcą ogłosić konkurs, w którym do zdobycia będzie 60 tysięcy darmowych biletów na tygodniowe podróże koleją po obu krajach.
1: Projekt skierowany jest do osób przed 27 rokiem życia. Nasz reporter Stanisław Pawłowski sprawdzał, co o tym bilecie przyjaźni myślą młodzi w Gdańsku.
2: Podróże czasami są drogie, więc fajnie. Czemu nie?
3: A Niemcy to w ogóle jest ciekawy kierunek?
2: No ja nigdy nie byłam, więc w sumie nie wiem. Wolałabym może inne, ale zawsze coś.
3: Znaczy za darmo zawsze warto. Na pewno jest tam kilka miejsc do zobaczenia. Na przykład Hamburg jest bardzo ładny, Berlin jest fajne, może do Zagłębia Rury. Fajnie by było, jakby była większa oferta do wszystkich krajów, na przykład Europy.
2: Wydaje mi się, że jakby koszt podróży jest zawsze jednym z tych mniejszych, bo jednak trzeba się gdzieś zatrzymać, więc potem i tak będą te same problemy.
4: Uważam, że super. Fajna oferta dla studentów, którzy może nie mają tyle pieniędzy, ile by chcieli mieć na ten moment, a mogą sobie skorzystać i podróżować.
0: A jeżeli myślicie o podróżach kolejowych nie tylko do Niemiec, to jest też program Discover EU, ale on skierowany jest wyłącznie do 18-latków, którzy mogą zdobyć darmowy bilet na podróż po Europie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Magic Karwat Marek przed państwem.
8: Hurra!
7: Wypoczęto,
8: hurra.
7: Opalona po urlopie.
8: Mam nadzieję, że dzisiaj założyliście trochę lepsze buty niż ja na tę pogodę, bo dzisiaj w wielu regionach szykuje się deszcz i burze, także lepiej takie, wiecie, pełne, takie ze skarpetkami nawet. Deszcze zaczną się rano na zachodzie, no ale w ciągu dnia te opady będą się już pojawiały prawie w całej Polsce. Burze po południu zapowiadają się szczególnie w okolicach Olsztyna, ale też na przykład w Krakowie, w Gliwicach i w rejonach górskich.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko, to RMF-FM i wstawaj, szkoda dnia.
9: W pobudkę, w biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On, muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: O poranku uważajcie na ekspresowej S5.
2: Odcinek między węzłami Żnin, północ, Pałuki. Tam na wysokości kujawsko-pomorskiego Brzysko-Rzystewka zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska.
1: Auto osobowe uderzyło w bariery. Sprzątanie potrwa co najmniej do 8.
2: A kiedy zwołane zostanie pierwsze posiedzenie nowego KRS? Jak uzdrowić sytuację w Sądzie Najwyższym? Czy neo i paleo sędziowie mogą orzekać i współpracować? Takie pytania za pół godziny padną w porannej rozmowie w RMF FM.
1: W warszawskim studiu jest już prowadzący tę rozmowę Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Tomku, kto w takim razie będzie twoim gościem?
3: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, do którego wszystkie te pytania, które już wymieniliście, skieruję, ale nie zabraknie także w kwestii związanych właśnie z problemem neo i paleo sędziów, w ogóle nominacji sędziowskich, a także będzie pytanie o to, jak sędzia Kapiński orzekałby obecnie w sprawie Lecha Wałęsy czy Stanisława Kani. Będę też pytał o Trybunał Stanu i o możliwość wyjścia z kryzysu w Sądzie Najwyższym.
2: Polecamy, zapraszamy, początek rozmowy 2:00. Były prezes Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA Michel Platini pozwał do sądu Światową Piłkarską Centralę FIFA i jej obecnego szefa Gianniego Infantino. Domaga się odszkodowania za niesłuszne, jego zdaniem, pozbawienie możliwości kandydowania na prezydenta FIFA w związku z oskarżeniami o korupcję.
1: Francuz kierował UEFA w latach 2007-2015 i uchodził za najbardziej prawdopodobnego następcę odchodzącego z funkcji szefa FIFA Szwajcara, Josefa Blattera.
2: Zanim jednak doszło do wyborów, obaj zostali zawieszeni przez Komisję Etyki FIFA na 6 lat w związku z podejrzanym przelewem na 2 miliony franków szwajcarskich dla Francuza z konta FIFA.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: I o poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. Rząd zajmie się dziś płacą minimalną i jej wysokością w przyszłym roku. Resort pracy wnioskował o wzrost najniższej krajowej o 180 zł, czyli o 3,7% do kwoty 4986 zł, czyli powyżej inflacji, tak aby minimalne wynagrodzenie stanowiło połowę przeciętnej płacy. Na taki scenariusz nie będzie chciał zgodzić dzisiaj resort finansów, który wolałby, aby wzrost był na poziomie prognozowanej inflacji, czyli 2,5%. Spodziewajmy się więc kompromisu po środku. Na pensję minimalną czy też wyższą każdy Polak musi solidnie zapracować 38 godzin. Tyle statystycznie poświęcamy pracy w ciągu tygodnia. To wynik, który daje nam 5. miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na końcu tabeli są Holendrzy, którzy pracują od nas o ponad 8 godzin tygodniowo krócej. Tak długi czas pracy, zdaniem ekspertów, może źle wpływać na produktywność.
6: W Polsce jednak stosunkowo niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji i mniejszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
5: Doktor Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego dodaje, że badania uwzględniają również osoby pracujące na niepełnym etacie, a w Polsce odsetek zatrudnionych w ten sposób nie przekracza 7%, a średnia unijna to prawie 18%. Wiele narodów pracujących krócej niż Polacy w Europie, ale i lepiej zarabiających, szczególnie w euro. Sprawdźmy zatem poranne kursy. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar najdroższy od początku kwietnia 3,67, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 4,90.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I kto wam zagra Sandrę o 7:34? Miss all his regrets.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowa Kwaśna i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Podejrzano zabójstwo dwa lata temu polskiego żołnierza na granicy w Dubiczach Cyrkiewnych. Ukrywa się na Białorusi.
3: To obywatel jednego z krajów północnej Afryki. W faktach wracamy do nieoficjalnych informacji ujawnionych przed godziną przez reportera RMF FM.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dzisiaj Zbigniew Kapiński.
3: Czyli pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Zapraszamy. Białoruś nie reaguje na polskie wnioski o zatrzymanie i wydanie obywatela jednego z krajów Afryki Północnej, który ma odpowiedzieć za zabójstwo polskiego żołnierza na granicy.
2: Jak ujawniliśmy w faktach przed godziną, podejrzany o śmiertelne ranienie sierżanta Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi. Dwa lata temu polski żołnierz został zaatakowany w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu, gdy próbował uniemożliwić grupie migrantów wdarcie się do Polski.
3: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jak w tej sprawie wyglądają aktualne kontakty polskiej prokuratury z Białorusinami?
4: Po ustaleniu, że podejrzany znajduje się na Białorusi, śledczy na początku grudnia wysłali do Mińska wniosek o zatrzymanie i przekazanie do Polski tego mężczyzny. Minęło już ponad pół roku, a białoruskie władze milczą. Nie ma żadnej reakcji. To sprawiło, że prokuratura w maju tego roku zawiesiła postępowanie. A okazuje się, że jest ono na bardzo zaawansowanym etapie. W wyniku współpracy prokuratorów i wielu służb nie tylko ustalono tożsamość podejrzanego, ale udało się potwierdzić, gdzie przebywa. W tym śledztwie przesłuchano w Polsce i poza granicami ponad 140 osób. To pozwoliło na wydanie jeszcze w lipcu zeszłego roku postanowienia o postawieniu zarzutów podejrzanemu. Jest też ścigany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania.
3: Kilkadziesiąt sędziowskich wakatów i środowisko sędziów podzielone na neo i paleo, czyli powołanych przed i po wprowadzeniu reform Zjednoczonej Prawicy. Taki jest dziś stan Sądu Najwyższego.
2: Przed rozmową z jego nowym pierwszym prezesem w studiu Tomasz Skory. Tomaszu, jak sytuacja najważniejszego sądu w Polsce wygląda w szczegółach?
5: W sądzie, który powinien liczyć 125 sędziów, orzeka ich tylko 91. 3 z 5 izb nie mają kierujących nimi prezesów. W Izbie Cywilnej zamiast 43 jest 31, w Izbie Pracy 12 zamiast 22 sędziów. Sąd jest wyraźnie podzielony na mających już zdecydowaną większość tzw. neosędziów, powołanych z udziałem wadliwej zdaniem rządzących KRS i zaledwie 36 sędziów, wobec których nie są zgłaszane zastrzeżenia. Należący do większości, obecny pierwszy prezes kierując Izbą Karną zarządził nie nadawanie biegu wnioskom o wyłączenie sędziów z powodu trybu ich powołania. W Izbie Karnej składy orzekające wybierane są osobno dla tzw. neo, a osobno dla paleo sędziów. Składy mieszane trafiają się rzadko. Konflikt wewnętrzny trwa.
6: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
7: Moim gościem jest Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Witam, panie prezesie.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: No to co z tym konfliktem? Rzeczywiście bardzo szczegółowo go usłyszeliśmy w faktach. 125 powinno być sędziów, jest 91. 3 z 5 izb szefowie nieobsadzeni.
8: Tak, to jest poważny problem, patrząc z punktu widzenia funkcjonowania najważniejszego sądu w Polsce, Sądu Najwyższego. Liczę na to, że w najbliższym czasie uda się te kwestie pozytywnie rozstrzygnąć.
7: W jaki sposób? To znaczy, żeby powołać nowego szefa izby, to trzeba mieć kontrasygnatę premiera, zgodę prezydenta. No,
8: panie redaktorze, mam na myśli dwie izby, gdzie tutaj pan prezydent już bez kontrasygnaty podejmie zapewne decyzje. Mam na myśli Izbę Karną oraz Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Są przedstawieni panu prezydentowi kandydaci po trzy osoby i myślę, że w najbliższym czasie w tym zakresie nastąpią decyzje pana prezydenta.
7: Rozmawiał pan z prezydentem o tym, panie prezydencie?
8: Tak, po odebraniu nominacji

0: rozmawiałem z panem prezydentem, przedstawiałem sytuację, jaka jest, pan prezydent ją rozumie i myślę, że w najbliższym możliwym czasie te kwestie będą rozstrzygnięte. Natomiast problem jest z Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż ówczesny prezes odchodzący nie zwołał zgromadzenia w celu wyłonienia trójki kandydatów na prezesa i konsekwencja jest taka, że od 2 lat nie ma prezesa kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż zwołanie kolejnego zgromadzenia, które wyłoni trójkę kandydatów, wymaga kontrasygnaty.
1: A co, premier problem. Nie chce kontrasygnaty dać w tej sprawie?
0: Problem jest właśnie po stronie pana premiera, który, że tak powiem, ma uprawnienie do tego, żeby tej kontrasygnaty udzielić i z tego, co wiem, to nie ma tej kontrasygnaty i tyle mogę powiedzieć.
1: Za chwilę wrócimy jeszcze do statusu sędziów, ale jeszcze chciałem się zapytać o KRS. 15 czerwca powinien zostać zwołany po raz pierwszy KRS. Będzie zwołany?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, decyzja zapadnie w tym tygodniu. Ona jest związana z tym, z, można powiedzieć, uprawnieniem ustawowym dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kwestia jest już moim zdaniem przemyślana, ale jasno chcę tutaj powiedzieć, że swoje stanowisko w tym zakresie zakomunikuję członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Nie mam zwyczaju tego czynić przez media, więc proszę wybaczyć.
1: Panie prezesie, ale pan mówi, zakomunikuje, zostanie podjęta. Zakładam, tak, że ten czas przyszły, którego pan używa, jest adekwatny. To znaczy, te decyzje jeszcze nie zapadły, choć są przemyślane.
0: No, tak, nie zapadły, no bo gdyby zapadły, to odpowiednie osoby o tym by wiedziały, więc nastąpi to w tym tygodniu.
1: W tym tygodniu i tak, do poniedziałku zostanie zwołany.
0: Znaczy, to tego nie powiedziałem, jakie będą decyzje, ale na pewno będą i o tym wszyscy będą informowani.
1: Ale tryb prawdy jest taki, że 15 czerwca
0: tak, nie, ale tu sytuacja jest tak jednoznaczna, bo jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie skorzysta ze swoich uprawnień, to uprawnienie przechodzi na kolejnego sędziego najstarszego wiekiem i tutaj procedura jest jednoznaczna.
1: Panie prezesie, czy pan jest sędzią? Bo tak śledzę opinie w internecie i są tacy, którzy mówią, że pan w ogóle nie jest sędzią. W związku z tym pełni pan obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Panie redaktorze, trudno odpowiadać na takie pytanie. I oczywiście te głosy są mi znane, te opinie. Słyszałem, że taką opinię wyraził pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że jestem osobą pełniącą obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Słyszałem też opinię jednego z sędziów Sądu Okręgowego, że w ogóle nie jestem sędzią. Już mogę powiedzieć, przeszedłem wszystkie szczeble w zawodzie sędziowskim od aplikanta poprzez asesurę, sąd rejonowy, sąd wojewódzki, okręgowy, apelacyjny, gdzie byłem najdłużej, bo 22 lata i od 2022 roku w Sądzie Najwyższym orzekam. Przez 3 lata byłem prezesem kierującym pracą Izby Karnej.
1: Panie prezesie, ale pan doskonale oczywiście wie, że toczy się spór prawny i polityczny o to, czy te nominacje po reformach Zjednoczonej Prawicy i te zmiany pozwalały ważnie wybrać sędziów.
0: Panie redaktorze,
1: na nowe stanowiska mianować albo na nowe
0: panie
1: stanowiska.
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, moje zdanie jest tutaj jednoznaczne, niezmienne. Uważam, że nie ma w tym zakresie sporu prawnego. Jest to spór polityczny, emocjonalny.
1: A Komisja Wenecka i jej stanowisko?
0: Ale zarówno orzecznictwo Trybunałów Europejskich, jak i stanowisko Komisji Weneckiej w żaden sposób nie zaprzecza moim twierdzeniom, bo z żadnego z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie wynika, żeby trybunały te zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania. To, że część prawników i polityków nadinterpretowuje to orzeczenie, nie wiem w czyim interesie i z jakich powodów. I w medialnych przekazach twierdzi, moim zdaniem w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, że z tych orzeczeń to wynika. To jest ten problem, ale patrząc na treść tych orzeczeń, patrząc także na traktaty, na podstawie których działają Trybunały Europejskie, no to przecież sytuacja jest jednoznaczna w tym zakresie. Problem jest szerszy.
1: Ale pan mówi, że sytuacja jest jednoznaczna, ale nie, mamy wyroki, które kwestionują wyroki wydane przez tak zwanych neosędziów.
0: No tak, no i no właśnie, no to mówiąc o części prawników, którzy uważają, że z tych orzeczeń wynika określone stanowisko, wydają orzeczenia, w których kwestionują status sędziów. I moim zdaniem czynią to całkowicie bezprawnie. Teraz mamy doskonałą, można powiedzieć, okazję, żeby to w sposób jednoznaczny stwierdzić, także w wyniku tego, w jaki sposób została wybrana piętnastka sędziów obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. W identyczny sposób, jak poprzednie dwa składy. I mogą zadać pytanie tym sędziom i tym politykom i tym prawnikom, którzy kwestionują z uwagi na tryb powołania, czy będą również kwestionować tych sędziów, którzy zostaną zaopiniowani.
1: Nie będą, to już wiemy. Pan tutaj zadaje pytanie retoryczne.
0: No dobrze, no to dlaczego nie będą? I oczywiście ja uważam, że nie ma powodów i dobrze, że nie będą. To tylko jedno zdanie.
1: Bo ja muszę pożegnać się z słuchaczami Radia RMF FM. Za chwilę pan powie to jedno zdanie. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kopiński od teraz w informacyjnym radiu RMF 24.
3: A fakty wracają punktualnie o 8:30. Zapraszamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Magdalena Karwat, Marek i prognoza pogody.
8: No dzisiaj burze i deszcze możliwe są w prawie całym kraju. I mówię prawie, bo patrzę na mapę i na przykład takie Lublin albo Przemyśl, no to tam raczej ominą te miasta dzisiaj ulewy. Ale to są wyjątki, bo deszcze będą nam towarzyszyć od rana i zaczną się od strony zachodniej. Ale w tym wszystkim temperatura będzie całkiem wysoka. Na Pomorzu Zachodnim 19 stopni, ale na wschodzie, w centrum i na południu nawet do 29.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: A tu my. Dzień dobry, cześć, Przemysław Skowron.
9: Dzień dobry, cześć.
10: RMF On. Dzień na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy Białoruś wyda polscy mężczyznę podejrzanego o śmiertelne zranienie na granicy sierżanta Mateusza Sitka?
2: Jak ujawniliśmy, prokuratura od kilkunastu miesięcy zna tożsamość napastnika, wie, że przebywa właśnie na Białorusi. Za pół godziny nowe informacje w tej sprawie, do których dotarł dziennikarz RMF FM. Do 37 wzrosła liczba ofiar najsilniejszego od pół wieku trzęsienia ziemi na Filipinach, informują lokalne władze. Wstrząs o magnitudzie 7,8 na wyspie Mindanao na południu kraju wymusił ewakuację 20 tysięcy osób.
1: Cztery osoby w tej chwili figurują na liście zaginionych. Trwa przeszukiwanie gruzowisk, uszkodzone drogi i mosty utrudniają jednak dotarcie do odciętych od świata miejscowości. Donald Trump nie przeniósł szczęścia koszykarzom New York Knicks.
2: I sam swojego wyjazdu do Nowego Jorku do szczęśliwych nie zaliczy.
1: Wygwizdany przed rozpoczęciem spotkania New York Knicks San Antonio Spurs w Madison Square Garden. Tak właśnie rozpoczynało się Star Spangled Banner. Pochodzący z Nowego Jorku Trump jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych zjawił się na finałowych rozgrywkach NBA. Był gościem prezesa klubu New York Knicks Jamesa Dolana, swojego wieloletniego przyjaciela, który przekazywał setki tysięcy dolarów na jego kampanie prezydenckie. Do tego, jak słyszycie, niekoniecznie gościnnie przyjęty przez kibiców Knicks.
2: Zespół San Antonio Spurs górą.
1: Jak słyszeliście w faktach sportowych, wygrana 115-111, ale w rywalizacji playoff do czterech zwycięstw 2-1 dla Nowego Jorku.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mundial coraz bliżej.
1: A fakty sportowe RMF FM już teraz. Patryk Serwański.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam pora na fakty.
2: Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Niewielkie szanse na wydanie Polsce przez Białoruś mężczyzny podejrzanego o zranienie śmiertelne na granicy sierżanta Mateusza Sitka.
4: Dlaczego? Z tymi informacjami za moment. Dziennikarz RMF FM.
3: W faktach o dziewiątej także Blik.
4: Do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący płatności tym systemem.
3: Dwa dni zostały do piłkarskiego mundialu. Jeden z 52 sędziów mistrzostw nie wpuszczony do USA. Za chwilę szczegóły. Jest bardzo mało prawdopodobne, by Białoruś wydała Polsce mężczyznę podejrzanego o śmiertelne ranienie na granicy sierżanta Mateusza Sitka. Usłyszał od osób znających kulisy śledztwa reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Jak ujawniliśmy dziś w faktach, prokuratura od kilkunastu miesięcy zna tożsamość napastnika. Wie, że przebywa na Białorusi. Zwróciła się do władz w Mińsku o zatrzymanie cudzoziemca i wydanie go Polsce.
3: Białoruś wnioski ignoruje. Krzysztof razem z nami ponownie w faktach RMF FM. Dzień dobry Krzysztofie. Wyjaśnijmy, dlaczego są niewielkie szanse na przekazanie podejrzanego.
5: Według moich rozmówców, gdyby ten mężczyzna, obywatel jednego z państw Afryki Północnej, trafił do Polski, podczas przesłuchania pytany byłby m.in. o to, w jaki sposób dostał się na Białoruś. Kolejną sprawą byłyby pytania o to, jak znalazł się na polskim pograniczu. To mogłoby potwierdzić mechanizmy działania reżimu Łukaszenki, który wywołał kryzys migracyjny w naszej części Europy. Mogłoby to też potwierdzić rolę, jaką w tworzeniu presji migracyjnej odgrywają białoruskie służby i pogranicznicy. To nie jest na rękę władzom w Mińsku. Świadczy też o tym całkowity brak reakcji na polski wniosek wysłany na początku grudnia zeszłego roku.
3: A szczegóły sprawy opisujemy na stronie rmf24.pl. Przypominamy, sierżant Mateusz Sitek zmarł 2 lata temu. Kilka dni przed śmiercią został ciężko zraniony na granicy polsko-białoruskiej w okolicach wsi Dubicze-Cerkiewne. Sprawca próbował nielegalnie przedostać się do Polski.
4: Do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący płatności systemem Blik.
3: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróbewski, proponowane przepisy mają usprawnić system tak, by użytkownicy nie stracili swoich pieniędzy.
4: I Kacper z nami teraz w faktach.
6: Dzień dobry.
4: Witamy, dzień dobry. Kacprze, wyjaśnij nam proszę, jak to ma wyglądać w praktyce.
6: Chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym Blikiem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy zmienił operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. A jest wiele takich przypadków, podkreśla autor ustawy, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
7: Co roku jest kilkaset przypadków, które docierają do Blika, ale będzie pewnie dużo więcej takich, o których nikt nie wie, o których po prostu nikt nie mówi.
6: Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności Blikiem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
2: RMF FM. Zawsze czas na fakty.
4: 2 dni do pierwszego meczu mundialu za oceanem.
3: Mundialowych meczów nie posędziuje somalijski arbiter Omar Artan. Amerykańska agencja graniczna CBP odmówiła mu wjazdu do USA. O odesłaniu sędziego z lotniska w Miami poinformowała agencja AFP, powołując się na władze somalijskiej federacji piłkarskiej. CBP nie wyjaśnia, jakie wątpliwości wystąpiły podczas sprawdzania sędziego z Somalii.
4: To, przypominamy, jeden z krajów, których obywatele są objęci niemal kompletnym zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, wprowadzonym decyzją prezydenta Donalda Trumpa.
3: Prawo przewiduje jednak wyjątki, w tym właśnie dla sportowców. Artan od lat jest międzynarodowym sędzią piłkarskim. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki.
4: W Miami gorący nie tylko temat sędziego, także pogoda.
3: W Miami spodziewamy się temperatury rzędu 35 stopni Celsjusza i do 75% wilgotności powietrza. To powoduje ogromny stres dla ludzkiego organizmu, ostrzega dr Joe Costello z Katedry Fizjologii Wysiłku i Środowiska Uniwersytetu w Portsmouth. Tam właśnie naukowcy, kibice z Wielkiej Brytanii sprawdzali, jak ciało zawodników reaguje na takie warunki pogodowe jak na Florydzie.
4: To zmiany klimatu, a nie ludzie, przyczynili się kiedyś do załamania populacji popularnych koali.
8: Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney i Uniwersytetu z Teksasu pokazali, że ten jeden z kluczowych symboli australijskiej fauny przeszedł najpoważniejszy kryzys około 100 tysięcy lat temu, zanim jeszcze na kontynencie pojawili się nasi przodkowie.
3: Grzegorz Jasiński razem z nami w studiu. Dzień dobry. Te wnioski to jest dowód nowoczesnych badań genetycznych.
8: Naukowcy sekwencjonowali genomy ponad 450 koali z 4 rodzin i udało im się precyzyjnie określić tempo mutacji, czyli liczbę zmian genetycznych pojawiających się w każdym pokoleniu. To tempo okazało się około 2-krotnie niższe niż u człowieka. Jego analiza pozwoliła wskazać, że największy spadek ich liczebności nastąpił, kiedy kontynent australijski przeszedł transformację z wilgotnych lasów w coraz bardziej suche i podatne na pożary.

0: środowiska. Wtedy ludzie nie mieli na to wpływu. Teraz mogą pomóc zapobiec kolejnym kryzysom tego zagrożonego gatunku. Takie badania pomogą wskazać, jak to zrobić.
1: No więc właśnie, tajemnica Miśków Koala wyjaśniona.
2: A kolejne fakty polecamy punktualnie o 10.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Mam taki zabawny dwuwiersz, taki ciekawy.
2: Ładny?
5: Fiku miku mów magiku.
2: No bardzo ładny, bardzo ładny. Ale są ostrzeżenia od IMGW dla 13 województw. Chodzi oczywiście o pogodę, a konkretnie o burze i o upały. I teraz uwaga, bo dużo się będzie działo. Dzisiaj w ciągu dnia, uwaga, mogą się pojawić intensywne opady deszczu, wiatr, a nawet grad. A do tego wszystkiego jeszcze całkiem wysoka temperatura. Od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, aż po 28 w Rzeszowie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Co? To z brzechwy?
7: Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop polskie.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: that us.
1: RMF Smooth Jazz.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zaczynamy od informacji korespondentki RMF FM w Brukseli, a w grze prawie 2 miliardy złotych.
1: W tych faktach też sprawa lipcowych podwyżek dla pracowników szpitali to ponad 4,5 miliarda.
0: Powiemy też o poszukiwaniach konia należącego do ułanów ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
1: Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi, jak mówiliśmy, o 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego.
0: Funduszu opiewającego na ponad 6,5 miliarda euro. O pieniądze wielokrotnie upominała się Polska, jednak blokował je ówczesny premier Węgier, Viktor Orban.
1: Faktor 10 otwiera Katarzyna Szymańska-Borgino, nasza korespondentka w Brukseli. Kasiu, nowy szef węgierskiego rządu, Peter Magyar, odblokował fundusz. Dlaczego więc Polska może nie dostać pełnej kwoty?
2: 6 miliardów euro odblokowane przez Węgry to za mało, by pokryć unijne zobowiązania wobec wszystkich krajów, które przekazywały Ukrainie broń. Zobowiązania te wynoszą łącznie ponad 13 miliardów euro. Ponadto szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przedstawiła własny plan wykorzystania tych środków. Przyznała, że suma ta była pierwotnie przeznaczona na zwroty dla państw, w tym dla Polski, jednak zaproponowała kompromis ze względu na potrzeby Ukrainy. Jej plan zakłada, że pieniądze te zostaną podzielone na 3 różne cele. Część zostanie zwrócona krajom za dostarczaną Ukrainie broń, część pójdzie na sfinansowanie nowych wspólnych zamówień na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a reszta na utrzymanie misji szkoleniowej wojsk ukraińskich.
1: To fakty RMF FM. W tym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zostaną poinformowani o terminie zwołania posiedzenia Rady. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
0: A w warszawskim studiu ponownie prowadzący tę rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czyli kiedy zostanie zwołane posiedzenie KRS-u?
3: Odpowiedź prezesa jest prosta. W terminie ustawowym, czyli do 15 czerwca. Ostateczne decyzje jednak jeszcze nie zapadły.
4: Gdyby zapadły, to odpowiednie osoby o tym by wiedziały, więc nastąpi to w tym tygodniu.
3: W tym tygodniu i tak. Do poniedziałku zostanie zwołany.
4: Znaczy, to tego nie powiedziałem, jakie będą decyzje, ale na pewno będą i o tym wszyscy będą informowani.
3: Ale tryb prawdy jest taki, że 15 czerwca
4: tak, nie, ale tu sytuacja jest tak jednoznaczna, bo jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie skorzysta ze swoich uprawnień, to uprawnienie przechodzi na kolejnego sędziego najstarszego wiekiem i tutaj procedura jest jednoznaczna.
3: Dokładnego terminu nie chciał jednak prezes zdradzić.
4: Swoje stanowisko w tym zakresie zakomunikuję członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Nie mam zwyczaju tego czynić przez media.
3: Terminy ustawowe zostaną jednak dotrzymane.
1: Ponad 4,5 miliarda złotych kosztować mają lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, taką rekomendację przekaże dziś do Ministerstwa Zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
0: Na tej podstawie dyrektorzy lecznic mają planować budżety. Michał, razem z nami teraz w Faktach. Dzień dobry.
5: Tak, dzień dobry.
0: Michale, czy szefowie placówek mają tak duże pieniądze?
5: W tej chwili nie. Tak odpowiada prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, ale te pieniądze muszą się znaleźć, bo podwyżki gwarantuje ustawa i dlatego szefowie szpitali apelują o dotację celową od rządu.
6: Bez tej dotacji się tego nie da poukładać i po prostu wiem, co mówię.
5: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka nie odpowiada wprost, czy taka dotacja dla szpitali jest teraz realna.
7: Czekamy na rekomendację Zaotmitu.
8: A o dotacji jakiejkolwiek coś wiadomo?
7: Na razie czekamy na rekomendację Zaotmitu. Bardzo dziękuję.
5: Dyrektorzy szpitali ostrzegają, że jeśli nie będzie dotacji na podwyżki, zorganizują protest. Od lipca minimalna pensja lekarza ma wynieść ponad 12 900 zł brutto, a pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją prawie 11,5 tysiąca zł.
0: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Ani śladu jak na razie po koniu, który zaginął w Krakowie.
1: Koń należący do ułanów ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego w sobotę spłoszył się podczas jazdy w terenie.
9: Jechali kusem. Na szczęście nie jechali galopem. No i koń się potknął, wyłożył się razem z ułanem. Ułan spada, koń poszedł do przodu, w kierunku hałdy żużlowej tu w Pleszowie. No i do tej pory nie ma go. Szukali go we dwójkę, zgłosili mi, że nie ma, zgłosili na policję też. No i szukamy go cały czas. Wczoraj nawet dronem. Do tej pory nie znaleźliśmy. Ten koń po prostu ma na sobie siodło kawaleryjskie o głowie. No i to dziwne, bo przeważnie konie mają to do siebie, że nawet jak jeździec spadnie, to wracają.
1: To rotmistrz Henryk Bogański, dowódca krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego.
0: Amaret to pieszczotliwie nazywany też amarantem. Ma 12 lat.
1: Ułani apelują o pomoc. Każdy, kto zauważa amaranta, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską albo z samym szwadronem.
0: To także są fakty.
1: Madonna, królowa popu, po raz kolejny prowokuje.
0: Wideoklip do nowej piosenki na Cenzurowanym.
1: Pojawił się w sieci, no i z powodu odważnych scen w tym wideo Danceteria na Cenzurowanym. Przed kamerą Madonnie

0: towarzyszą m.in. Kate Moss czy Benedict Cumberbatch. Danceteria, przypominamy, to był nocny klub, który działał w różnych lokalizacjach Nowego Jorku i Hamptons. A premiera nowej płyty Madonny, Confessions 2, 3 lipca.
1: A o 11 kolejne fakty i fakty kulturalne RMF FM. Zapraszamy w imieniu Bogdana Zalewskiego, a my pięknie dziękujemy już dzisiaj za uwagę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Ale to orkiestra pogody szybko gra.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, Bogdan Zalewski. Słuchamy, 11. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam wszystkich słuchających. Na co pozwala dieta z Brukseli? Prześwietlamy majątkowe oświadczenia naszych europarlamentarzystów. Huta pieniacka, nieistniejąca polska wieś, symbol na terenie dzisiejszej Ukrainy. To tam Ukraińcy

0: Niewiele, bo europoseł deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2000 zł i niecałe 1 euro. Z kolei europoseł PiSu Daniel Obajtek ma zaoszczędzone 900 tysięcy zł, 50 tysięcy euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów, a wartość tego domu wylicza na 500 000 zł.
1: Sporo zaoszczędził Robert Biedroń z Lewicy, prawie 170 tysięcy euro, czyli więcej niż jego roczna dieta. Na koncie ma już prawie 2 000 000 zł, do tego jest współwłaścicielem 4 mieszkań. Na oszczędzaniu zna się też Hanna Gronkiewicz-Waltz z Koalicji Obywatelskiej. Była prezesem BP, ma 3 700 000 zł na koncie w gotówce i aktywach. Tu pomogła pewnie wysoka emerytura z ZUS-u, ponad 250 tysięcy w skali roku.
2: Polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne wróciły do obwodu lwowskiego i rozpoczęły poszukiwania miejsc spoczynku polskich ofiar mordu dokonanego przez Ukraińców w startej z powierzchni ziemi wsi Huta Pieniacka. Ta nieistniejąca już miejscowość to symbol martyrologii Polaków z dawnych kresów Rzeczypospolitej. 28 lutego 1944 roku polscy mieszkańcy Huty Pieniackiej zostali bestialsko zamordowani przez ukraińskich żołnierzy 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS, dowodzonego przez Niemców przy udziale oddziału Ukraińskiej Powstańczej Armii i paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego. Spalili oni w stodołach i zastrzelili około 850 Polaków. Teraz trwają poszukiwania szczątków naszych rodaków. 21 cudzoziemców, którzy nielegalnie dostali się do Polski z Litwy, zatrzymali w okolicach miejscowości Widugiery na Suwalszczyźnie podlascy policjanci. To obywatele Sudanu, Maroka i Etiopii, poinformował Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
3: Pierwsze dwie grupy zostały zatrzymane przez policjantów, a policjanci zauważyli ich, jak szli poboczem drogi. Trzecia z tych grup obcokrajowców na widok funkcjonariuszy policji i żołnierzy WOT-u zaczęła uciekać. Te osoby próbowały schować się w zaroślach, jednak zostały zatrzymane przez współdziałające służby.
2: Wszystkich zatrzymanych przekazano Straży Granicznej. Jest kolejny kandydat na prezydenta miasta Krakowa. Start w wyborach zapowiedział Jan Hoffman, jeden z głównych inicjatorów przeprowadzenia referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Na zamku w Rynie na Mazurach rozpoczęła się druga narodowa sesja modelowego Parlamentu Europejskiego. Młodzież z całej Polski prezentuje rezolucje, wygłasza przemówienia i debatuje na ważne ich zdaniem tematy. Nasz reporter Piotr Bułakowski o posiedzenie członków prezydium zapytał Oliwię Stec oraz Dawida Stręta.
4: Mamy 6 komisji, 5 roboczych i 1 prasową. W każdej komisji jest ponad 20 osób, w sumie mamy 120 delegatów.
5: Młodzież, w tym przypadku z całej Polski, debatuje na tematy aktualne, które są również poruszane w aktualnych komisjach Unii Europejskiej.
6: Jakie to są tematy?
5: Dotyczące parytetów, dotyczące zasobów leśnych i wodnych, dotyczące dezinformacji, misinformacji w internecie, ale również polityki migracyjnej.
2: Przypomnę, że w piątek zacznie obowiązywać pakt migracyjny, więc temat na pewno wart dogłębnego omówienia.
7: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
2: Jeszcze w tym roku premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk Jana Borysewicza. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Podrasa.
8: Film reżyserowany przez Christophera Rusa opowiada o pasji, buncie i cenie wolności artystycznej, śledząc losy niepokornego gitarzysty na tle schyłkowego PRL-u. W roli głównej debiutant Mikołaj Wukrewicz. Występują także Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn i Kinga Price. Premierę filmu Netflix zapowiedział na 7 października. Koszalin, stolicą kina debiutanckiego, wystartował 45. Festiwal Debiutów Filmowych MIF.
9: Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, nie tylko filmy, ale także te wydarzenia okołofestiwalowe.
8: Mówiła RMF Max Monika Modła, zastępca dyrektora Koszalińskiego Centrum Kultury. Na zakończenie sezonu Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprasza na Don Quixota Miguela de Cervantesa. Twórcy sięgają po klasykę, jednak przedstawiają ją w zupełnie nowej, współczesnej formie oczami Sancho Pansy, w którego wciela się Adam Hutera.
10: Nie godzi się z tym, jak się skończyła historia Don Quixota i postanawia ją zmienić.
8: Spektakl do obejrzenia 13 i 14 czerwca o 19.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sawicka Jawor, cześć. To uwaga, bo na to czekaliście. Zaraz dzwonimy.

tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: 12 ma już dla Was teraz Bogdan Zalewski.
2: Zachęcam do słuchania. Szefowały rządom w Polsce, teraz są europarlamentarzystkami. Posłuchajcie, ile zarobiły w Brukseli Beata Szydło i Ewa Kopacz. Afera korupcyjna w gdańskim magistracie. Aresztowano podejrzanego o łapówkarstwo urzędnika miejskiego zarządu dróg. To fakty, a po nich zapraszamy na rozmowę naszego dziennikarza z menedżerem Mai Chwanińskiej, Piotrem Szczypką, w RMF FM i Radiu RMF 24. Przed laty były szefowymi rządu. Jedna z ramienia Zjednoczonej Prawicy, a druga Platformy Obywatelskiej. Obecnie zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego. Jaki majątek mają Beata Szydło i Ewa Kopacz? Oświadczenia majątkowe sprawdzają dziennikarze RMF FM, Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski. Panowie, zacznijmy od byłej premier Prawa i Sprawiedliwości.
3: Majątek Beaty Szydło w ciągu ostatniego roku wyraźnie się uszczuplił. Była premier na swoim koncie ma zaoszczędzone ponad 150 tysięcy euro. O niemal 40 tysięcy euro mniej niż w roku ubiegłym. Europosłanka PiSu posiada dom i gospodarstwo rolne, których wartość się wycenia na 700 tysięcy złotych, a w garażu polityczki i prawicy znajdziemy duże rodzinne Audi o wartości niemal 200 tysięcy złotych.
4: Spogodziła się za to poprzedniczka Beaty Szydło na fotelu premiera Ewa Kopacz. Ma na koncie łącznie ponad 330 tysięcy złotych, czyli o ponad 40 tysięcy złotych więcej niż rok wcześniej. Deputowana Koalicji Obywatelskiej zgodnie z oświadczeniem ma jedno mieszkanie o powierzchni 40 metrów o wartości.

0: 6-metrowej działki należącej do miasta dla dewelopera była jednak kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Według śledczych urzędnik miał przygotować dokumenty tak, by uzasadnić sprzedaż gruntu bez przetargu. Do zatrzymania doszło tuż po przekazaniu ostatniej transzy łapówki na jednej ze stacji paliw w Gdańsku.
1: Czy na gorącym uczynku? Może nie, ale bezpośrednio po realizacji przekazania kolejnej transzy 5 000 zł.
0: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy sprawdzają teraz, czy nie był to jedyny taki przypadek.
1: Jeśli my przyjdziemy jako CBA i prokuratura po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
0: Urzędnik pracował w magistracie co najmniej kilka lat i jest tymczasowo aresztowany.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do Komisji Regulaminowej wniosek Europejskiej Prokurator Generalnej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Polityk rządzącej partii jest podejrzany o płatną protekcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sejm kolejny raz przekłada próbę wybrania prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Łączymy się z reporterem RMF FM, Krzysztofem Berendą.
3: Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty już kilka razy przekładał wybór prezesa IPN. Zapowiadał, że to rozstrzygnie się na ruszającym dzisiaj posiedzeniu i znowu decyzję odłożył. Jak to Czarzasty tłumaczy?
3: Prośbą, którą dostał od jednego z czołowych polityków PSL-u, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.
4: Pan marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
3: A prosił bardzo, ponieważ wicemarszałek Zgorzelski chce zbudować większość, żeby na szefa IPN-u powołać obecnego wiceszefa Mateusza Szpytmę. Kłopot w tym, że ten pomysł popiera PSL, PiS i Konfederacja, a przeciwko są Koalicja Obywatelska i Lewica. Dlaczego więc PSL forsuje taki pomysł wbrew koalicjantom? No bo kandydatów na szefa IPN proponuje Sejmowi Kolegium IPN, które jest obsadzone przez ludzi bliższych PiS-owi i nikogo lepszego od Szpytmy, jak mówią ludowcy, to kolegium nie wskaże. Instytut Pamięci Narodowej nie ma szefa odkąd poprzedni, czyli Karol Nawrocki rok temu został prezydentem. Swoją drogą warto przypomnieć, że Karol Nawrocki 5 lat temu został wybrany szefem IPN-u też za sprawą egzotycznej koalicji PiS-u i PSL-u.
5: Rozmowa oparta na faktach.
2: Per aspera ad astra. Przez ciernie do gwiazd. Od trudnych chwili zwątpienia aż po blask chwały. Gościem specjalnym w RMF FM, internetowym radiu RMF24 jest Piotr Szczypka, menedżer Maji Chwalińskiej. Witamy panów. Oddaję głos autorowi wywiadu Piotrowi Salakowi.
6: Dzień dobry, witajcie. To dokładnie jest tak, Bogdan, jak mówiłeś. Piotr Szczypka, menedżer Maji Chwalińskiej razem z nami. Dzień dobry, panie Piotrze.
7: Dzień dobry, witam.
6: Obudził się już pan? Czy cały czas panu się wydaje, że świat się kręci w jakimś śnie?
7: No, nie obudziłem się jeszcze i chyba się szybko nie obudzę. To z racji natłoku obowiązków nowych.
6: A nagroda za Roland Garros już wpłynęła, czy jeszcze nie?
7: No, myślę, że jeszcze nie. Nie byliśmy w stanie tego sprawdzić nawet.
6: A kiedy wpłynie?
7: To znaczy, to jest tak, że z turnieju... Turniej się musi skończyć. Akurat moja pierwszy raz gra tak w wielkim turnieju do końca, więc może to wpłynie za tydzień, dwa, bo wcześniej graliśmy wielkie szlemy, kończąc to w wcześniejszych fazach, więc czekaliśmy gdzieś tak tydzień, dwa po turnieju, czasami trzy. To też zależy od z jakiego to kraju jest. Więc...
6: A ile kontraktów pan już podpisał reklamowych?
7: No nie podpisaliśmy jeszcze żadnych, bo dopiero wczoraj wróciliśmy do Polski. Jesteśmy w czasie rozmów no, z wieloma potencjalnymi sponsorami.
6: Ale rozumiem, że walą drzwiami i oknami.
7: No właśnie tak. Nie spodziewałem się tego absolutnie i boję się tylko, żebym był w stanie z wszystkimi porozmawiać i spotkać się, bo to zacznie się jutro. A w telefonu odebrałem miliony i czasami po prostu naprawdę już nie wiedziałem, z kim ja rozmawiam.
6: Piotr Szczypka, menedżer Maji Chwalińskiej, razem z nami w specjalnej rozmowie RMF FM i radia internetowego RMF24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie.
2: Zapraszamy serdecznie. No jeszcze długo nie ubudzi się z pięknego snu menedżer naszej tenisowej gwiazdy. Spełniają się marzenia na jawie. Balą sponsorzy drzwiami i oknami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
10: Mamy lekko deszczowy, właściwie wiosenno-letnio-jesienny tydzień, bo tego deszczu jest dosyć sporo i padać będzie przez, no przynajmniej do końca weekendu. Burze mogą pojawić się w tej chwili w okolicy Bydgoszczy, Wrocławia i Poznania. Nieco więcej słońca jest na Suwalszczyźnie.
11: Najcieplej w okolicach Gorzędowa, to jest Łódzkie. Wiem, bo tam przegraliśmy w piłę 1 golem. 27 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów.

0: www.kajsa.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Ale znaleźliśmy dla was fajną rzecz. A którzy się już chwalą, ruszyło właśnie zdjęcie.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Black and blue.

Yes, I'm right inside, but that don't help my case.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

I'm not clever.

tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: 13 na zegarach, z nami Bogdan Zalewski.
2: Zachęcam gorąco do słuchania. Nowe leki dla pacjentów onkologicznych na aktualnej liście refundacyjnej. Zanim wykaz zostanie oficjalnie zaprezentowany, szczegóły poda reporter RMF FM. Bazylika w Barcelonie, istotny punkt hiszpańskiej pielgrzymki papieża Leona XIV. Przed słynną świątynią Antonia Gaudiego jest nasz specjalny wysłannik. Wbiec i zbiec po schodach 10 pięter, tam i z powrotem. Takie zawody w Lublinie. Nowe leki dla chorych na nowotwory znajdą się na lipcowej liście preparatów refundowanych, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ten wykaz resort zdrowia oficjalnie zaprezentuje pojutrze, a do szczegółów już dotarł nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Kto skorzysta z medykamentów z nowej puli?
3: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Na lipcowej liście będą też na pewno leki przeciwzakrzepowe, które chronią m.in. przed udarem mózgu. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż pomijane.
4: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie. Ci pacjenci bardzo często nie kwalifikują się z powodu kryteriów tej kwalifikacji.
3: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
2: Ten istotny temat dla wielu sprawa na wagę życia powróci dzisiaj w faktach. 18.

0: 55 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 2 grosze do 6 zł 61, a olej napędowy o grosz do 6 zł 46 groszy. To najnowsze zalecenia ministra energii.
1: Korespondenci RMF FM z każdego miejsca na świecie.
0: Leon XIV przybył do Barcelony. Jutro w 100. rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego papież poświęci wieżę Chrystusa Króla, która czyni świątynię Sagrada Familia najwyższym kościołem świata. W stolicy Katalonii jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jakie wydarzenia, Benjaminie, towarzyszą wizycie Ojca Świętego?
2: Papież spędzi 2 dni w Barcelonie, a w sumie tydzień trwa cała jego pielgrzymka do Hiszpanii. Dziś wieczorem na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie odbędzie się specjalne czuwanie, w którym udział może wziąć ponad 40 tysięcy wiernych. Jutro przed południem głowa Kościoła katolickiego odwiedzi więźniów w jednym z zakładów karnych pod Barceloną oraz uda się do klasztoru Montserrat. W środę wieczorem Leon XIV poświęci wieżę Chrystusa, najwyższą ze wszystkich 18, które zaprojektował Antonio Gaudi, architekt kościoła Sagrada Familia. Uroczystość odbędzie się w 100. rocznicę śmierci artysty i ma być symbolicznym końcem generalnego procesu budowy bazyliki. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Zawody w bieganiu po schodach na 10. piętro i zbieganiu z powrotem rozegrano dzisiaj w Lublinie. Zawodnicy startowali co 30 sekund, a torem sportowym był jeden z budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wielu było takich, którym chciało się tak pobiegać.
3: Lubię biegać.
4: Po prostu chciałam spróbować swoich sił.
5: Był trening na schodach?
4: Wczoraj były. Nie było, biegłam na autobus.
6: Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, aby na 10. piętro wejść.
5: A chce pan na nie wbiec?
6: Tak, a czemu by nie? Ja od miesiąca biegam. Skoro już kupiłem buty, kupiłem spodenki, mam więcej sprzętu niż talentu, no to żeby inwestycja się zwróciła, startuję tam, gdzie mogę.
7: Start!
6: Lekko nie było.
4: Ciężko było. Musiałam iść.
6: Spodenki się przydały, buty też. Trudno się biega po schodach. Kondycja mogła być lepsza, ale się udało.
0: Brawo. Wyczyny zawodników śledził reporter RMF FM Dominik Smaga. Prywatnie miłośnik marszów na bardzo długich dystansach. A u nas finisz faktów, ale będą następne. Za godzinę naszym bohaterem będzie Andrzej Bargiel. Nasz narciarz ekstremalny planuje kolejne wyzwanie.
8: Cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan.
0: Taki Pakistan to stan ducha.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tak z rana to trenujemy, czy chcemy, czy nie. Potem, wiecie, na dole zadajemy sobie pytanie, czy na pewno zamknę...
1: RMF Smooth Jazz.
10: How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had

tylko przy RMF Café. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: who would like to sample my supply?
1: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
2: Mikrofonie Bogdan Zalewski.
3: Bardzo gorąco zapraszam do słuchania. Zabójca sierżanta Mateusza Sitka to Marokańczyk. Potwierdzają się nasze informacje o migrancie, który śmiertelnie ranił polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. O nieskutecznych próbach pojmania zbiega opowie dziennikarz RMF FM. W faktach także o zarzutach dla Antoniego Macierewicza, po słowach posła PiS o rosyjskiej agenturze w kierownictwie kontrwywiadu wojskowego oraz o kolejnej wyprawie Andrzeja Bargiela. Obywatel Maroka jest podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza na granicy w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza informację dziennikarza RMF FM, że ten mężczyzna odpowiedzialny za śmierć sierżanta Mateusza Sitka ma przebywać na Białorusi. Krzysztof Zasada z nowymi faktami w tej sprawie. Witamy serdecznie, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Co polskie władze robią, by postawić podejrzanego przed sądem?
4: Ostatnim z kroków był wniosek do Interpolu o ściganie tego cudzoziemcy czerwoną notą. Ten wniosek, jak się dowiedziałem, został uwzględniony. Wcześniej za podejrzanym wystawiono list gończy, a także europejski nakaz aresztowania. Prokurator Piotr Skiba poinformował też, że na Białoruś wysłano wniosek o zatrzymanie mężczyzny i przekazanie go Polsce. Białoruś zignorowała ten wniosek mimo dokładnego ustalenia tożsamości sprawcy.
5: Obywatel Maroka Mohamed Adam Rou formalnie jest podejrzanym o czyn z artykułu 148 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego, zabójstwo funkcjonariusza publicznego na służbie.
4: Śledczy zwracają uwagę na fakt, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę kontakty organów ścigania Polski i Białorusi praktycznie zamarły. Mają świadomość, że w próby ściągnięcia podejrzanego musi się teraz zaangażować dyplomacja. Kilkanaście dni temu śledztwo zawieszono.
3: Do 3 lat więzienia grozi Antoniemu Macierewiczowi za publiczne znieważenie i pomówienie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Podczas wystąpienia w Sejmie we wrześniu zeszłego roku poseł Prawa i Sprawiedliwości nazwał funkcjonariuszy rosyjskimi agentami. Macierewicz usłyszał dziś zarzuty w tej sprawie. Polityk opozycji nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
2: Władza boi się faktów.
3: Marszałek Sejmu nie ma zamiaru ujawniać, jakie samochody na nasz koszt wynajmują sobie posłowie. Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą. Centralnego rejestru nie będzie. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM, Krzysztof

0: interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów. Marszałek Sejmu nie chce tworzyć rejestru tak wynajmowanych samochodów.
1: No, ale nie widzę problemu, żebyście państwo jako dziennikarze zwracali się w trybie zapytań do posłów o ujawnienie wszystkich tych rzeczy. To jest jawne.
0: Jest jawne, ale bez publicznego rejestru jest także nieprzejrzyste, a na ukrywaniu luksusu za publiczne pieniądze niektórym posłom zależy najbardziej.
2: Nanga Parbat. To kolejny cel Andrzeja Bargiela. Polak spróbuje zjechać z tego 8-tysięcznika na nartach, jak to ma w zwyczaju.
3: Cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan, jakby tą atmosferę i te góry, które ciągle dają dużo przestrzeni na takie swobodne działanie.
4: Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę 3 tygodnie w górach. Jeżeli będziemy mieć szczęście do pogody, to po prostu jest jak najbardziej możliwe, by sprawnie przeprowadzić aklimatyzację i spróbować wejścia na szczyt.
2: Zapowiada nasz narciarz ekstremalny. Nanga Parbat to pod względem wysokości 9. szczyt świata. W ubiegłym roku Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie zdobył Mount Everest i zjechał z niego na nartach bez użycia dodatkowego tlenu. Jest także autorem zjazdów z K2, Broad Peaku, Manaslu oraz z obu Gaszer Brumów. Przeszedł do historii, ale to mało, jeszcze poszusował do sławy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Mateusz pyta, czy ktoś ma ładowarkę pożyczyć.
7: Dobrze się zaczyna, nie?
6: Na radiowy węzeł.

zestawienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów ponownie Bogdan Zalewski. Witamy, Bogdanie.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam. Dożywocie grozi matkobójcy z pomorskiego Tczewa. Informację o koszmarnej zbrodni 19-latka uzyskał trójmiejski reporter RMF FM. Senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska kandydatką w przyspieszonych wyborach na prezydenta Krakowa z poparciem premiera i wicepremiera. Kosmiczna impreza szykuje się w Poznaniu. Festiwal Fantastyki Pyrkon. Warto posłuchać do końca faktów RMF FM, bo mamy informację niespodziankę. Zarzut zabójstwa 42-letniej kobiety usłyszał jej 19-letni syn. Do tej tragedii doszło w niedzielę w Tczewie na Pomorzu. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisław, jak młody mężczyzna reagował na pytania śledczych?
3: W trakcie przesłuchania nie odniósł się do zarzutu, który usłyszał i jak przekazał mi prokurator, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przypomnę, o zbrodni policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia, które otrzymał dyżurny. Wynikało z niego, że młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Na miejscu kryminalni znaleźli ciało kobiety oraz zakrwawionego syna, który został zatrzymany od razu w mieszkaniu. Zabezpieczono wiele śladów oraz przedmioty, które mogły zostać użyte podczas ataku. Prokuratura chce, aby najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Wniosek rozpatrzy sąd rejonowy w Tczewie. Grozi mu dożywocie.
2: Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w Krakowie. Przed chwilą przedstawił oficjalnie w Warszawie premier Donald Tusk w towarzystwie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W faktach przenosimy się zatem do ogrodu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie konferencji przysłuchiwał się nasz reporter Michał Radkowski.
4: Witam Michale.
2: Jak zaprezentowała się kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u?
4: Monika Piątkowska przekonywała, że jest od dawna związana z Krakowem.
5: Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
4: Kandydatka podkreśliła, że jest sprawną menadżerką, będzie stabilnie zarządzać miastem i wsłuchiwać się w oczekiwania mieszkańców, dlatego między innymi zapowiedziała, że będzie wprowadzać głębokie zmiany dotyczące funkcjonowania strefy czystego transportu, choć szczegółów nie podała. Donald Tusk ocenił, że najpoważniejszym konkurentem dla Moniki Piątkowskiej będzie Łukasz Gibała, ten, który o włos przegrał 2 lata temu wybory o prezydenturę w Krakowie, choć on jeszcze oficjalnie nie ogłosił swojego startu w wyborach. Z ogrodów Kancelarii Premiera Michał Radkowski.
2: Kierowcy, uważajcie, zakorkowany jest wjazd na obwodnicę Trójmiasta po zderzeniu 2 osobówek na wysokości Chważna na pasie w stronę Gdańska. 6 kilometrów ma zator od strony estakady Kwiatkowskiego, a 4 od Chylonii. Coraz częściej za problemami zdrowotnymi stoi przewlekły stres, ostrzegają specjaliści.

0: Uprzedzamy fakty.
1: Niecałe 2 tygodnie pozostały do kolejnej odsłony Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. W tym roku motywem przewodnim będzie kosmos, zapowiada rzeczniczka imprezy Sonia Kobylańska-Jóźwik.
2: Na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA, pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. I również w tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta, pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny.
1: A wy spędźcie najbliższy czas na naszej stronie. Jeśli chcecie wziąć udział w poznańskim Festiwalu Fantastyki Pyrkon, zapraszamy na rmf24.pl. Mamy tam dla was karnety.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Musi się ten tydzień zdecydować, jeśli chodzi o pogodę. Dajmy mu czas. No oczywiście za dużo mu tego czasu nie dajemy, bo mamy w planach słoneczny weekend i mam nadzieję, że taki będzie. Chociaż jak patrzę na razie na mapy pogodowe, to jeszcze nie. Środa całkiem pogodna w centrum kraju, ale tylko tutaj, bo wokół przelotne deszcze, a burze nawet na południu Małopolski jutro.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Odnośnie świata fantazy, no to właśnie jeśli chodzi o takie...

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Premier Donald Tusk ponowił apel do prezydentów Polski i Ukrainy o dyplomatyczne zażegnanie kryzysu w dwustronnych relacjach. Chodzi o skandaliczną decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Na co Karol Nawrocki zareagował zapowiedzią odebrania ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego. Co na to premier teraz?
2: Prawdę powiedziawszy, wróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy i żeby wykazała się i dobrą wolą, i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
1: Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię prezydentowi, a Karol Nawrocki zapowiedział, że decyzję, czy odebrać odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu, podejmie w stosownym czasie. Aresztowano młodego mężczyznę, który w centrum Rzeszowa mierzył z wiatrówki do kierowcy miejskiego autobusu. 18-latek spod Rzeszowa przyznał się do winy. W miejscu zamieszkania miał wiatrówkę typu ASG. Wiktor D. usłyszał zarzut gróźb karalnych, odpowie też za kradzież roweru, a grozi mu do 8 lat więzienia. Brak seksu hamował różnorodność życia na Ziemi przez miliony lat.
3: Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Cambridge sugerują, że różnorodność pierwszych zwierząt bardzo długo niemal nie wzrastała, bo blokował je anachroniczny sposób rozmnażania się.
1: Intrygujące informacje przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Dzień
1: witamy
3: dobry.
1: Serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Czy naukowcy, Grzegorzu, wiedzą już, dlaczego natura odkryła seks dużo później?
3: Początkowo nie był potrzebny. Około 500-600 milionów lat temu pierwsze zwierzęta wyglądały jeszcze jak rośliny, nie przemieszczały się i rozmnażały za pomocą rozłogów, podobnie jak współczesne truskawki. Kolonie takich klonów były ze sobą połączone, dzieliły się zasobami, konkurencja była minimalna, a presja ewolucyjna na zmiany bardzo niska.
1: No i co się zmieniło?
3: Kluczowym czynnikiem były zmiany środowiska. W miarę jak życie przenosiło się z głębokich wód na płytsze obszary, organizmy zaczęły doświadczać większych wahań temperatury, zmian poziomu czynników odżywczych, wzrosła konkurencja, co sprzyjało powstawaniu nowych strategii przetrwania. Seks w odpowiedzi na stres i konkurencję okazał się motorem napędowym ewolucji i umożliwił powstanie bogactwa form życia, jakie obserwujemy dzisiaj.
1: Warto przeczytać więcej na rmf24.pl. A teraz inny przedmiot pożądania. Kuszące pieniądze.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
6: RMF Smooth Jazz.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry. Zapraszamy na fakty.
2: A na zegarach 16. Posłuchajmy.
1: Około 100 strażaków walczy z płomieniami w Markowej na Podkarpaciu.
3: Ogień trawi zakład regeneracji opon.
1: Wiemy, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa.
3: Z sędziami wybranymi niespełna miesiąc temu.
1: Posłuchajcie ustaleń RMF FM.
3: Sensacyjne znalezisko w Małopolsce.
4: Pierwsze wydobycie udokumentowane w Polsce.
1: Ujawnimy, co leżało głęboko pod ulicą.
3: W ogniu stanął zakład regeneracji opon w Markowej na Podkarpaciu.
1: W akcji gaśniczej uczestniczy około 100 strażaków, poinformował nas starszy brygadier Marcin Betleja.
5: Na miejsce zostało zadysponowanych 28 zastępów straży pożarnych, głównie z powiatu łańcuckiego, ale także z powiatu rzeszowskiego, stalowowolskiego, przeworskiego oraz leżańskiego. Pożar w tej chwili już jest opanowany. Ogień nie rozprzestrzenia się.
3: Rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dodaje, że nikomu nic się nie stało.
1: O ogniu w zakładzie regeneracji opon w podkarpackiej Markowej został już poinformowany wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Rzeszowie.
3: Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z sędziami wybranymi przez Sejm w połowie maja odbędzie się w czwartek, w samo południe, ustalił dziennikarz RMF FM.
1: Posiedzenie niemal z dnia na dzień zwołał właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
6: Wszyscy są gotowi. Z wystąpień medialnych wynika, że wszyscy członkowie KRS-u są gotowi do pracy, więc chyba to nie ma w tym zakresie żadnego problemu.
3: Zapewniał w rozmowie z Tomaszem Skorem Zbigniew Karpiński.
1: Nasz dziennikarz zauważa, że pewien problem jednak jest. Będą go mieć zasiadający w KRS posłowie. W czwartek w południe w Sejmie odbędą się głosowania. A już za chwilę polska polityka w radiu RMF 24.
3: Z nami w studiu jest już prowadząca ten program Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Witaj Basiu, dziś u ciebie dyskusja, czy Karol Nawrocki powinien odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
7: Tak, czekamy na decyzję prezydenta, ale bez względu na to, jaka ona będzie, nie zamknie sprawy. Ten konflikt i napięcia polsko-ukraińskie będą w najbliższych tygodniach i miesiącach bardzo żywo dyskutowane w polityce i o tym, jakie będą konsekwencje tego, będę dyskutować dzisiaj w polskiej polityce z moim gościem Krzysztofem Izdebskim z Fundacji Batorego.
3: Polska polityka w naszym informacyjnym radiu RMF 24.
1: By posłuchać, kliknijcie ikonę playera na stronie rmf24.pl.
8: Fakty RMF FM na tropach historii.
3: Miłośnicy militariów odnaleźli w Książu Wielkim w Małopolsce fragmenty Demaga z czasów II wojny światowej. Pojazd służył Niemcom do transportowania działa artyleryjskiego.
1: O tym, co leżało głęboko pod ulicą, opowiedział nam Adam Sochacki ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Militariów Salamandra.
4: Pierwsze wydobycie udokumentowane w Polsce, no fragmentu pojazdu, tak jak pan widział, pół tej wanny, to była ciężarówka półgąsienicowa, mała ciężarówka wielkości dzisiaj współczesnego suwa, żeby słuchaczom to zobrazować. Dokładnie na tym pojeździe prawdopodobnie było zamontowane działko flak 2 cm. Jest to jakiś materiał wyjściowy do odbudowy tego pojazdu i dzięki temu

0: Com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Cały czas szukam dla was słońca w tym tygodniu, oczywiście tak zacierając ręce na nadchodzący weekend. No, dużo nie dało się załatwić, ale jak wiadomo w pogodzie wszystko się zmienia. Jutro natomiast sporo przelotnego deszczu na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Na południu Małopolski na pewno burzowo, ale za to słońce z lekkimi chmurami zaledwie w Wielkopolsce. Tutaj najpiękniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Tu RMF FM. Lepsza połowa dnia. 5 po 16 i pytania...

back again. So until then, I'm trapped.

RMF Wish. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Akcja ratownicza na jeziorze Przywickim na Kaszubach.
2: Strażacy zostali wezwani do tonącego 12-letniego chłopca.
1: Nasz reporter Stanisław Pawłowski opowie, co tam się wydarzyło.
3: Grupa chłopców kąpała się w jeziorze, gdy jeden z nich zniknął z pola widzenia kolegów i to właśnie oni zadzwonili po pomoc. Jeszcze przed przyjazdem służb 12-latek został wyciągnięty na brzeg przez osoby postronne. Strażacy i ratownicy medyczni rozpoczęli resuscytację. Udało się przywrócić chłopcu funkcje życiowe. Następnie śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Gdańsku. Policjanci ustalają teraz, jak doszło do tego zdarzenia.
2: Marynarka wojenna Rosji przeprowadziła ćwiczenia wojskowe na Morzu Bałtyckim, podczas których trenowano wystrzeliwanie niekierowanych pocisków rakietowych, naloty bombowe oraz uderzenia rakietowe, poinformowała agencja Interfax.
1: W tym samym czasie w rejonie odbywały się duże manewry wojskowe NATO z udziałem 9 tysięcy żołnierzy. Piszemy o tym szczegółowo na naszej stronie rmf24.pl.
2: W sobotę do sprzedaży trafią bilety w otwartej puli na starcie piłkarskich gigantów we Wrocławiu.
1: W sierpniu w dolnośląskiej stolicy towarzyski mecz Manchester United z AC Milanem.
4: Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie żadna drużyna nie chce przegrać i myślę, że jest czas i miejsce do rewanżów dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
2: Mówił organizator Tomasz Rachwał.
1: Pojedynek gigantów na Tarczyńskiej Arenie Wrocław dokładnie 15 sierpnia.
2: A w faktach kulturalnych dziś bardzo muzycznie.
1: Zapraszam Marlena Chudzio.
5: Ponad 1200 obrazów na ekranie, a do tego poetyckie teksty oraz muzyka. Już w niedzielę w Katowicach światowa premiera spektaklu zatytułowanego The Voyage. Obrazy Jana Sawki, teksty Edwarda Stachury, a muzykę skomponował Józef Skrzek.
6: Kierowałem się moim odbiorem obrazów. Z jednej strony jestem prawie że klasykiem, a z jednej strony jestem rockowy bardziej. Ale tak czy inaczej jestem romantykiem.
5: Mówił naszemu dziennikarzowi multiinstrumentalista i kompozytor. Teatr muzyczny w Łodzi przeżył prawdziwe oblężenie. Na casting do ról w polskiej inscenizacji Krainy Lodu Disneya zgłosiło się ponad 500 osób.
7: Olbrzymie urozmaicenie, jeżeli chodzi o rodzaj głosów, o wiek, o podejście do materiału.
5: Mówi kierownik teatralnych castingów Krzysztof Wawrzyniak. Przed najlepszymi teraz drugi etap, a premiera w marcu przyszłego roku. Różnorodnie dźwiękowo będzie też na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Etnicznej Etnoport w Poznaniu. Od czwartku do niedzieli uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać tradycje muzyczne Maroka, Republiki Południowej Afryki, Iranu, Turcji, Hiszpanii i Senegalu. Ale będzie nie tylko egzotyka, będą także polscy artyści.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie i Tomasz Weryński. Witamy.
2: Witamy.
3: Zapraszamy.
4: Chłodne reakcje w Sejmie po ogłoszeniu kandydatury Moniki Piątkowskiej.
3: Pani senatorska O wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa.
4: Rząd zapowiada walkę o pełen zwrot pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie.
5: Przekonywanie, używanie argumentów. Te pieniądze to są nasze pieniądze.
3: Poza tym w faktach?
6: Sprawdzamy prognozę pogody.
4: To bardzo ważne.
3: Idą burze.
4: Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie ma co liczyć na ciepłe słowa od partnerów z pozostałych klubów tworzących koalicję rządową.
3: W faktach o 17 przenosimy się do Sejmu, gdzie komentarze po ogłoszeniu kandydatki zbiera nasz reporter Michał Radkowski. Witamy cię, Michale.
7: Witam, dzień dobry.
3: Naprawdę nic dobrego politycy nie powiedzieli o tej kandydaturze?
7: No, ja przynajmniej takich słów nie usłyszałem. Raczej o Monice Piątkowskiej wyrażają się politycy z rezerwą, a nawet złośliwością. Anna Maria Żukowska z Lewicy czuje wręcz niepokój.
8: Gdyby się tak wydarzyło, żeby weszła do drugiej tury, to moim zdaniem by jej nie wygrała. Dlatego jedyną szansą na to, żeby ktoś z obozu koalicji rządzącej został prezydentem Krakowa, jest kandydatura Darii Gosek-Popiołek.
7: No, nie brzmi to jak komplement, prawda? Równie sceptycznie wspólną kandydatkę KO i PSL ocenia Bartosz Ramowicz z Polski 2050.
9: Kandydatowi Koalicji Obywatelskiej może brakować tej koncyliacyjności i rozmów z drugą stroną, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, czy także tymi, którzy są dzisiaj w opozycji, a nie są w żadnych partiach formalnie przypisani.
7: A jeszcze złośliwość z klubu Centrum, który jednak raczej nie będzie popierał Moniki Piątkowskiej, bo liczy wciąż na start swojego posła.
10: Pani Piątkowska chyba była ostatnio związana bardziej z Warszawą. Analizujemy tutaj jej start, natomiast namawiamy Rafała Komarewicza również do tego, żeby startował Krakowo i potrzebna jest osoba z Krakowa.
7: A zatem krakowskie wybory raczej pokazują, że w koalicji rządowej dobrej chemii nie ma.
3: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiada walkę o każdą złotówkę.
4: Według doniesień naszej korespondentki, przypomnijmy, Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie.
3: To 2 miliardy złotych z Unijnego Funduszu Pokojowego. O zamiarach Warszawy z wiceministrem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Ta walka na czym będzie polegać w praktyce? Dyplomacja, przekonywanie, używanie argumentów. Te pieniądze to są nasze pieniądze, więc mam nadzieję, że na końcu sprawa zakończy się pozytywnie.
11: A kiedy ten koniec jest możliwy? To jest kwestia tygodni, miesięcy według
5: pana? Pan mi powie. Proszę pamiętać, że ta informacja o w ogóle tej możliwości redukcji to jest informacja, która się pojawiła dzisiaj. Zdajmy czas na pracę naszym ambasadorom i naszym dyplomatom.
11: Jakie mogą być konsekwencje tego, że nie dostaniemy teraz tej pełnej kwoty?
5: No w praktyce mniej pieniędzy oznacza mniej pieniędzy na wojsko.
3: Unijny Fundusz Pokojowy opiewa w sumie na ponad 6,5 miliarda euro.
12: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
4: Mazowsze, Małopolska, Podkarpacie.
3: A także Opolszczyzna i część województwa śląskiego.
4: Mieszkańcy tych regionów otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia przed burzami.
3: Zagrzmieć jednak może niemal w całym kraju, między innymi na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
4: Jak się zachować na wodzie, by bezpiecznie przetrwać burzę?
3: Żeglarskie ABC przypomni Radosław Wiśniewski, ratownik MOPR.
6: Sprawdzamy prognozę pogody. Bez tego praktycznie nie powinniśmy w ogóle wychodzić na wodę. Jeżeli nas to złapie, to szukamy najbliższego bezpiecznego portu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dopłynąć, wpływamy w trzciny, rzucamy kotwicę, ustawiamy się do linii wiatru, tak żeby nas ten wiatr nie zaskoczył, nie przeszkadzał nam, a żebyśmy byli bezpieczni. No i przede wszystkim wszystkie ręce i osoby na pokład i zakładamy kamizelki ratunkowe.
4: Nasz rozmówca przypomina też o konieczności załadowania telefonu komórkowego, by w razie kłopotów móc wezwać pomoc.
3: 11 dni pozostało do festiwalu Black or White w Krakowie.
4: 20 czerwca w klubie Studio wystąpią Artur Andrus, Grzegorz Turnał, Sara James.
3: A także kabaret Hrabi, który...

0: ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
1: No, jeśli wy chcielibyście być częścią tego niezwykłego koncertu, wejdźcie na rmf24.pl.
2: Mamy dla was zaproszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Sporo przelotnego deszczu jutro na pewno na Dolnym Śląsku, ale też w Małopolsce i na Podkarpaciu, burzowo na południu Małopolski, do 22 stopni, więc w miarę ciepło na zachodzie, ale za to sporo słońca w centrum i tutaj nie będzie mowy o deszczu. Minimalnie na termometrach 16 stopni w Kielcach, nawet 15 w Krakowie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Ale to serio tylko tyle? Przepraszam, 2,5 minuty?
6: With the love I gave. Oh, yeah, yeah.

0: Home.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Wypadek na drodze krajowej 65 w pobliżu Grajewa na Podlasiu.
2: Samochód osobowy potrącił tam rowerzystkę. Trasa jest zablokowana.
1: Kandydat koalicji wygrywa.
2: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości 18 głosami poparła kandydaturę profesora Sławomira Patyry na zwalniające się za 3 tygodnie stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Zdobył on o 3 głosy więcej niż jego konkurent, zgłoszony przez klub PiS, profesor Artur Kotowski.
2: Nowego sędziego Trybunału cały Sejm wybierze w głosowaniu zaplanowanym na czwartek.
1: Jakie leki będą na liście refundacyjnej od 1 lipca?
2: Czy wystarczy pieniędzy na podwyżki dla medyków przewidzianych na wakacje?
1: Między innymi o to Joanna Górska zapyta Katarzynę Kacperczyk, wiceminister zdrowia.
2: Początek popołudniowej rozmowy w RMF FM już za pół godziny.
1: Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali dziś RT-16, swój najnowszy bolid, nad którym pracowali przez ostatnie 9 miesięcy.
2: Po raz pierwszy z napędem na 4 koła. Do tej pory nie wykonał tego żaden studencki zespół formuły.
1: W budowę zaangażowało się ponad 100 osób.
3: To naprawdę jest bardzo ciężki projekt. Bardzo dużo części musimy złożyć, żeby taki projekt zrobić. No i niestety kosztuje to swoje, ale daje nam bardzo dużo doświadczenia, daje nam bardzo dużo kontaktu z różnymi firmami.
4: O jakiej pracy ty marzysz? To będzie praca związana z mechaniką, z budową maszyn?
3: Od dzieciństwa marzę o tym, żeby pracować w F1, więc mam nadzieję, że tutaj Formuła Student mi pomoże osiągnąć to marzenie.
2: Powiedział naszej reporterce Martynie Czerwińskiej Dominik Pachecki, który był odpowiedzialny między innymi za kierownicę, system zagłówka i fotel kierowcy.
1: Pierwsze zawody już 26 czerwca na Węgrzech.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O 144 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. To propozycja rządu. Na fakty ekonomiczne zapraszam Michał Zieliński. Witamy.
6: Ta podwyżka o 144 zł, czyli o 3%, oznacza, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby w 2027 roku 4950 zł brutto, czyli około 3700 zł na rękę. Z nami dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy taka propozycja rządu to jest dużo, mało czy kompromis?
7: W ramach rządu kompromis. Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%, ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce.
8: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała, tak jak kiedyś, pieniędzy i samych podwyżek.
7: Mówił premier Donald Tusk. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł brutto.
6: Ponadto rząd przyjął podstawowe założenia makroekonomiczne na przyszły rok i w 2027 roku wedle tych założeń PKB ma urosnąć o 3,1%, a średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5%. A teraz jeszcze notowania. Nieznacznie wyższe będą jutro maksymalne ceny paliw. Ropa dziś wyraźnie tanieje na światowym rynku. Donald Trump twierdzi, że porozumienie pokojowe z Iranem będzie podpisane za 2-3 dni. Złoty bez zmian, euro 4,24, zaś dolar 3,67 zł, a na giełdzie w Warszawie minimalne wzrosty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Smooth Jazz.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Pietrzak i Tomasz Weryński, witamy.
2: Ponownie zapraszamy.
1: Posłuchajmy.
2: Co mają polscy deputowani do Parlamentu Europejskiego?
3: Dziennikarze RMF FM analizują oświadczenia majątkowe europosłów z lewa i z prawa.
2: Zadajemy też wasze pytania.
3: Pacjenci zgłaszają problemy.
4: W ogóle się nie mogę dostać do dermatologa w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk będzie za chwilę naszym gościem.
3: Popołudniową rozmowę w RMF FM poprowadzi Joanna Górska. Gotówka, domy, mieszkania, ale też zegarki, pojazdy rolnicze i kolekcje broni. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe polskich europosłów.
2: No i jak zauważają dziennikarze RMF FM, Kacper Wróblewski i Igor Skrzypek, w posiadaniu są właśnie między innymi drogie zegarki.
5: Na przykład Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości ma dwa o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, Omega oraz IWC.
6: Złotowski ma też obraz Teodora Aksentowicza, choć podkreśla, że to spadek po teściowej.
5: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
6: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
5: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
6: Innego rodzaju kolekcję ma Michał Dworczyk z PiSu. Kolekcję broni o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.
5: Precyzyjna w wycenie swojej kolekcji była Sława Nykiel z Koalicji Obywatelskiej. 30 tysięcy złotych są warte jej eklektyczne meble.
7: Zadaj pytanie politykowi.
2: Wiceminister zdrowia odpowiedzialna za politykę lekową Katarzyna Kacperczyk będzie już za chwilę gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Oto pytania pacjentek zebrane w przychodni w centrum Warszawy.
8: Chciałabym zapytać panią minister o terapie lekowe w momencie, kiedy człowiek wchodzi w dorosłość, to znaczy kończymy 18 lat i zaczynamy od nowa batalię o to, żeby na przykład mieć leczenie biologiczne.
4: Dlaczego do lekarza dermatologa musi być skierowanie? Lekarze rodzinni nie chcą wydawać tych skierowań.
9: Pani minister, kiedy możemy spodziewać się nowszych substancji dotyczących problemów układu moczowego? Chodzi o refundację. Lek kosztuje dużo, bo ponad 150 zł. Ja ich nie kupuję ze względu na duży koszt.
2: Były pytania.
3: Czas na odpowiedzi.
2: Zatem witamy panie.
3: Oddajmy głos Joannie Górskiej, prowadzącej popołudniową rozmowę w RMF FM.
10: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia, jest gościem popołudniowej rozmowy w radiu RMF FM. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
10: Proszę powiedzieć, jakie leki będą na liście refundacyjnej już od 1 lipca? Nasz reporter Michał Dobrołowicz dowiedział się. Proszę powiedzieć i zdradzić szczegóły, jak pacjenci mogą skorzystać na nowej liście.
11: Tą listę publikujemy co 3 miesiące, aktualizujemy. Najbliższy czwartek prezentujemy projekt obwieszczenia refundacyjnego. To obwieszczenie to jest taki dokument ministra zdrowia, który zawiera listę tych terapii, wszystkich terapii, ale przede wszystkim też wskazujemy, które terapie do listy refundacyjnej zostały dodane.
10: I które to będą?
11: I po raz kolejny dodajemy przede wszystkim terapie onkologiczne, ale też terapie na choroby rzadkie. No wiemy, że onkologia to jest ten obszar, gdzie rzeczywiście mamy i największą śmiertelność i też największe wyzwania i też największe oczekiwania i potrzeby pacjentów. I dotychczas przez ostatnie lata są takie obszary nowotworowe, gdzie rzeczywiście pacjenci byli coraz lepiej zabezpieczeni. Na przykład jeżeli chodzi o leczenie nowotworów piersi, to mamy praktycznie wszystkie terapie, które są dostępne w ogóle na rynku. Ale wiemy dobrze, że w ostatnich latach bardzo dużym wyzwaniem jest dla nas nowotwór płuca. I to obwieszczenie, zresztą podobnie jak poprzednim, też wprowadza nowe innowacyjne terapie na nowotwory płuc i przede wszystkim
10: komórkowe, tak?
11: Dokładnie tak. To jest ten najbardziej agresywny nowotwór płuc.

0: endometrium. Tutaj znajdą się leki refundowane i wspomniała Pani o chorobach rzadkich. Organizacje pacjenckie mówią, że brakuje dostrzeżenia właśnie pacjentów z mniejszych grup, przede wszystkim chorób ultrarzadkich. Więc które leki, na jakie choroby się znajdą na tej liście?
1: Ja, jeżeli chodzi o te zakresy, obszary, których pani redaktor wspomniała, czyli nowotwór dróg żółciowych, rak endometrium, to oczywiście tutaj też będą na te choroby terapie. Będzie też terapia zaoferowana na raka jelita grubego. Też wiemy, że w ostatnich czasach mamy
0: na
1: bardzo...
0: Na raka prostaty też?
1: Na raka prostaty również. I myślę, że wiele w ostatnich latach mamy rzeczywiście tych też schorzeń gastroenterologicznych, nowotworów jelita grubego, układu pokarmowego i też kształtując te listy refundacyjne, staramy się mniej patrzeć na liczbę, czyli tak ilościowo tych terapii, ale naprawdę oceniać dobrze skuteczność tych terapii i dawać to, co pacjentom potrzebne jest
0: Wydajemy
1: najbardziej.
0: Wydajemy na leki coraz więcej, my jako państwo. W 2024 roku było to 25 miliardów. Już wiemy, ile było w ubiegłym?
1: Tak, 29 miliardów, a też na ten rok, w 2026 roku, w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia jest zaplanowane 30 miliardów złotych na refundację leków, i z czego warto powiedzieć, że połowa to jest refundacja apteczna, czyli to te leki refundowane, które kupujemy w aptece, ale prawie 15 miliardów to są zaawansowane terapie oferowane pacjentom za darmo w programach lekowych. I tam prawie 9 miliardów to terapie nowotworowe, a pozostała kwota to są przede wszystkim terapie na choroby rzadkie i też ultrarzadkie. Więc to też pani redaktor pytała przed chwileczką, powołując się na organizacje pacjenckie, staramy się również obejmować coraz więcej terapii takich rzadkich, ultrarzadkich refundacją.
0: Pacjenci 65+, w grudniu był zapowiadany przegląd leków refundowanych. Co z tego wynika? Bo też pani zwracała się o analizę tego, jakie leki są kupowane i refundowane, ile to kosztuje pacjenta, a ile kosztuje to system zdrowia.
1: Ja pamiętam,
0: czy tutaj będą cięcia?
1: Nie będzie cięć takich, które by dotknęły pacjenta, to mogę zapewnić, ale pamiętam tą burzę, która rozgorzała po tym, jak wysłałam pismo do agencji naszej, Agencji Taryfikacji, z prośbą o analizę tych programów efektywności, gdzie nam brakuje leków, gdzie tych leków jest, gdzie są jakby dublowane leki, czyli jakby te same leki pod różną nazwą handlową. Ale to, co mogę powiedzieć i to, co powinnam powiedzieć, my wydajemy na leki darmowe 9 miliardów złotych. W 2023 roku wydawaliśmy niewiele ponad 3 miliardy.
0: Tutaj będziecie szukać oszczędności?
1: Nie będziemy szukać oszczędności, ponieważ nie nazywamy tego oszczędnościami. My będziemy szukać takich obszarów, gdzie moglibyśmy rzeczywiście przywracać konkurencję cenową, czyli te leki, które są jakby nadmiarowo drogie, one powinny obniżyć cenę, żeby zostać na liście leków refundowanych, po to, żeby na przykład leki, które... Ja mogę też podać pani redaktor przykład. Jeżeli mamy lek na liście leków darmowych, który kosztuje powiedzmy 300 zł i mamy kilkanaście takich samych leków, tylko o takiej samej skuteczności, tylko inaczej nazywających się
0: i
1: one kosztują 10 razy mniej, to my tych oszczędności, jakby tu nie chodzi o oszczędności i o usuwanie kogoś, tylko nie widzimy powodów, dla którego jeden produkt handlowy ma być 10-krotnie droższy od innych leków.
0: I kwestie ekonomiczne tutaj decydują. Pani minister, muszę zapytać o podwyżki. Ponad 4,5 miliarda złotych będą kosztować lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Skąd będą na to pieniądze? Bo w NFZ dziura niesamowita, a szefowie szpitali mówią, że jak nie będzie pieniędzy, to będą protesty.
1: Nie ma jeszcze decyzji co do jakby...
0: Jest ustawa.
1: Skali. Jest ustawa, więc na pewno podwyżki będą. Czekamy na rekomendacje AUTMIT-u, czyli Agencji Taryfikacji. No do czasu, kiedy wyjeżdżam tutaj do państwa z ministerstwa, ta rekomendacja jeszcze nie przyszła co do pieniędzy, które będziemy przeznaczać na te podwyżki.
0: Słuchacze Radia RMF FM, zapraszamy do internetowego.

0: Radia na stronę rmf24.pl i naszych mediów społecznościowych. Tam dalsza część naszej rozmowy, między innymi będę pytała o limity, a także o konsolidację, czy to się równa likwidację szpitali. Zapraszam na część internetową naszej rozmowy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia ciągle z wami. Zdaje się, że gorąca sekretarka już wie, co tam u was i co...
3: Wielkie emocje, pykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Resort Zdrowia zapowiada dodatkowe terapie onkologiczne, a także terapie chorób rzadkich.
2: O szczegółach mówiła w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister Katarzyna Kacperczyk, ujawniając nową listę leków refundowanych.
3: Nowotwór dróg żółciowych, rak endometrium, to oczywiście tutaj też będą na te choroby terapie. Będzie też terapia zaoferowana na raka jelita grubego. Też wiemy, że w ostatnich czasach mamy
4: na
3: bardzo...
4: Na raka prostaty też?
3: Na raka prostaty również.
1: Jest już cała rozmowa Joanny Górskiej z minister Katarzyną Kacperczyk na rmf24.pl.
2: Strażacy dogaszają pożar zakładu regeneracji opon w Markowej na Podkarpaciu. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków.
1: Jednostka ratownictwa chemicznego nie stwierdziła przekroczenia w powietrzu toksycznych substancji. NASA ogłosiła skład załogi przyszłorocznej misji Artemis 3.
2: W locie testowym na orbitę, który ma przygotować powrót na Księżyc w ramach kolejnej misji, polecą Amerykanie.
1: Specjaliści misji Andre Douglas i Frank Rubio, dowódca Randy Bresnik.
2: Załogę uzupełnia pilot, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Luca Parmitano z Włoch.
1: Rezerwowym astronautą tej misji, gdyby zaszła taka potrzeba, wybrano Amerykanina Boba Heinza.
2: Młodzi ludzie z całej Polski debatują na ważne tematy.
5: Mogliby politycy wzorować się na nich i brać z nich przykład.
1: O modelowym parlamencie usłyszycie w następnych faktach RMF FM.
2: Zapraszamy na 19.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Smooth Jazz.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weliński z nami.
2: Zapraszamy na fakty. Postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
3: Tematem debaty Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
2: Posłuchajcie ustaleń dziennikarza RMF FM.
3: Problemy na trasie S1.
2: Przekażemy informację ważną dla słuchaczy w Śląskiem.
3: W sporcie pierwszy mecz o trzecie miejsce w basketlidze.
2: Arka kontra Dziki. Sejmowa procedura związana z postawieniem Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu przedłuży się o kolejny miesiąc.
3: Jak ustalił nasz dziennikarz, co najmniej tyle zajmie przygotowanie opinii dotyczącej tego, czy złożony w Izbie Niższej wniosek nadaje się do rozpatrzenia, czy wymaga poprawek.
2: Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, w czym problem?
4: Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zdecydowała dzisiaj o zamówieniu u profesora Huberta Izdebskiego tak zwanej zewnętrznej opinii o poprawności wniosku wstępnego. To efekt posiedzenia sprzed 2 tygodni, kiedy posłowie mieli opiniować uwagi służb prawnych Sejmu. Ich zdaniem poselski wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu nie spełnił wymagań ustawowych, a zadaniem komisji jest teraz określenie, czy i ewentualnie w jakim zakresie wymaga on zmian, poprawek czy uzupełnień. Po ich wprowadzeniu na podstawie opinii trzeba zaś będzie złożyć wniosek na nowo. Chociaż więc planowany od ubiegłego roku wniosek trafił do Sejmu w kwietniu, badanie zasadności ponad 50 zawartych w nim zarzutów wobec Ziobry przez komisję zacznie się nie wcześniej niż po wakacjach.
2: Uwaga, kierowcy, są duże utrudnienia na trasie ekspresowej S1 w Bielsku Białej, Śląskiem.
3: Na odcinku między węzłami Mikuszowice i Lipnik ciężarówka wjechała w bariery i przejechała przez pas rozdziału.
2: Zablokowana jest jezdnia w kierunku centrum Bielska, a w stronę Żywca nieprzejezdne są 2 pasy ruchu.
5: Sport w faktach RMF FM.
3: W Gdyni rozpoczyna się pierwszy mecz o trzecie miejsce w basketlidze. Arka podejmuje Dziki Warszawa.
2: Spotkanie będzie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy
6: Cię,
2: Czarku.
6: Witam.
2: Kto faworytem w finale pocieszenia?
6: Na papierze. Minimalnym Arka, ale już sama formuła tak naprawdę tego 2 meczów właśnie wyrównuje szanse. Nie będzie tutaj żadnych dogrywek w postaci kolejnych spotkań. Na podium ligi staną po prostu ci, którzy w obu meczach zdobędą więcej punktów od rywali. Arka ostatni raz na podium stała 7 lat temu.
7: Dla naszego klubu obecność po tylu latach w playoffach już jest ogromnym sukcesem. Możliwość jeszcze dołożenia tej wisienki na torcie w postaci brązowego medalu byłoby czymś wspaniałym.
6: Mówił koszykarz Arki Kamil Łączyński. Chrapkę na brąz mają oczywiście także Dziki, dla których z kolei to pierwsza taka okazja w ogóle w historii. Spotkanie już się rozpoczęło, ale wciąż nikt jeszcze do kosza nie trafił. 0-0.
2: Można mieć odmienne zdanie, ale debatować bez kłótni i krzyków.
3: Przekonują uczestnicy 2. Narodowej Sesji Modelowego Parlamentu Europejskiego, która rozpoczęła się dzisiaj na zamku w Rynie, na Mazurach.
2: Młodzież z całej Polski prezentuje rezolucje, wygłasza przemówienia i debatuje na ważne ich zdaniem tematy.
8: Imponujące jest to, w jaki sposób ci młodzi ludzie ze sobą dyskutują. Na jakim jest to poziomie merytorycznym, po pierwsze. Po drugie, na jakim jest to poziomie kultury, dyskusji pomiędzy nimi. Myślę, że mogliby politycy wzorować się na nich i brać z nich przykład, ponieważ ci młodzi ludzie dyskutują w sposób otwarty, ale z ogromnym szacunkiem do siebie nawzajem.
3: Mówiła Magdalena Wielogórska, dyrektor liceum w Mikołajkach, współorganizatorka wydarzenia.
2: A wydarzenie w pięknych okolicznościach przyrody?
9: Ładna pogoda, ptaszki śpiewają, trzeba korzystać.
3: O czytaniu na leżakach i kocykach w Parku Akademickim w Lublinie usłyszycie za godzinę.
2: W następnych faktach RMF FM punktualnie o 20:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Nie jestem wścibski.
11: W ogóle, no.
10: Co tam? Co będzie dzisiaj?
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. You make me feel so young.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński.
2: Obecni i zapraszają. Łapówki za atrakcyjne miejskie grunty w Gdańsku.
3: Transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej.
4: Podejrzany urzędnik ma tymczasowy areszt.
2: Petabajty danych.
4: Czyli chmury obliczeniowe w służbie polskich sił zbrojnych.
2: Kto powołany?
4: A kogo brakuje?
2: W faktach sportowych skład naszej koszykarskiej kadry.
4: Na ostatnie mecze eliminacji do Mistrzostw Świata.
2: Podejrzany o przyjmowanie łapówek urzędnik gdańskiego zarządu dróg trafił do aresztu.
4: Zdaniem śledczych korupcyjny proceder dotyczył sprzedaży miejskich gruntów na Wyspie Sobieszewskiej.
2: O szczegółach opowie trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Według prokuratury sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom operacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze obserwowali spotkanie urzędnika z deweloperem i zatrzymali obu mężczyzn tuż po przekazaniu ostatniej części łapówki.
3: Ta transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej, była kwotą, która zamykała kwotę 25 tysięcy złotych.
5: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy podejrzewają, że w zamian urzędnik miał doprowadzić do sprzedaży miejskiej 156-metrowej działki bez przetargu. Dla dewelopera była kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Sprawa może być jednak znacznie szersza.
3: Jest podejrzenie i przypuszczenie, że takich transakcji mogło być więcej.
5: Dlatego zabezpieczono dokumenty, komputery i telefony zarówno w gdańskim zarządzie dróg, jak i w urzędzie miejskim.
4: Polskie siły zbrojne w coraz większym stopniu mają wykorzystywać chmury obliczeniowe. Zakłada to podpisane porozumienie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie.
2: Zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców, ma pozwolić na szybką analizę ważnych danych.
6: W takich 4 szafach można umieścić platformę chmurową, która obsłuży dziesiątki petabajtów danych.
7: Petabajtów, czyli tak. Jak dużo to jest?
6: Tak, dla porównania. Obecne laptopy mają około 1 terabajta. Petabajt to jest 1000 razy więcej.
8: Zbierając wszystkie możliwe dane z dronów, możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są, czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje.
4: Podkreślili dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej.
2: I jeden z twórców tego nowego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski.
4: W rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem.
2: W paryskim sądzie rozpoczął się proces szajki złodziei książek.
4: 7 obywateli Gruzji jest oskarżonych o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Aleksandra Puszkina z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Grozi im do 10 lat więzienia.
2: Jak zauważa agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach Europy, także w Polsce.
4: Przypomnijmy, w 2023 roku z licznych starodruków, w tym dzieł Puszkina i Gogola, obrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Podejrzany o tę kradzież Gruzin zeznał, że działał na zlecenie Rosji.
9: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
4: Książki w innym wydaniu pojawiły się w Lublinie w Parku Akademickim.
2: Studenci na świeżym powietrzu, na leżakach, kocykach, w cieniu drzew zanurzali się w lekturze.
10: Ładna pogoda, ptaszki śpiewają, trzeba korzystać.
11: Czytamy sobie, rozmawiamy.
10: Dopiero co zaczęłam czytać.
7: O czym?
10: Zapowiada się, że chyba ktoś odszedł z tego świata.
7: Czytanie książek to jest fascynujące zajęcie.
12: W taki upał.
7: Nawet w taki upał.
11: Fajnie mi się czyta.
12: Temperatura nie zniechęca?
11: Nie, jesteśmy w cieniu, jest fajnie.
12: Zawsze można się wacholować książką.
7: Zawsze jest ta okazja. Przy takiej dobrej książce czas tak szybko mija, że niedużo minie, a już będzie wieczór.
4: Z zaczytanymi studentami w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: No i minął ten czas, jest już wieczór, pora na nas,
4: Tomaszu. Tak jest, kolejne fakty RMF FM od 21:00 będzie prezentować Katarzyna Podraza.
2: A za chwilę oczywiście polecamy informacje dla kibiców.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, witam. W Gdyni trwa pierwszy z 2 meczów o brązowe medale w basketlidze. Arka Gdynia kontra Dziki Warszawa. Po pierwszej połowie Arka prowadzi 49-37. Trzecia kwarta już się zaczęła. Tymczasem poznaliśmy powołania do koszykarskiej kadry Polski na ostatnie mecze eliminacji do Mistrzostw Świata. W kadrze są m.in. kapitan Mateusz Ponitka i 20-letnia rewelacja zza Stalu Jakub Szumert. Zabrakło naturalizowanego Amerykanina Jordana Lloyda i polskiego jedynaka w NBA, Jeremiego Sochana. Polacy, którzy są już pewni awansu do drugiej fazy eliminacji na początku lipca, zagrają z Austriakami i Holendrami. Piłkarski mundial już za dwa dni. Wśród faworytów do zwycięstwa wymienia się m.in. finalistów z Kataru, reprezentację Francji, o której już teraz nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
14: Obserwatorzy podkreślają, że francuska reprezentacja ma światowej klasy zawodników praktycznie na każdej pozycji, a nawet czasami na ławie rezerwowych. Filarami drużyny są oczywiście Kylian Mbappé i zdobywca złotej piłki Ousmane Dembélé, ale generalnie specjaliści podkreślają różne atuty całej ekipy, m.in. szybkość ataku i doświadczenia turniejowe, co jest ważne, by skutecznie walczyć z mundialowym stresem. Słabym punktem może być obrona, ale francuscy piłkarze potwierdzili wczoraj, że są raczej w dobrej formie, wygrywając 3-1 z Irlandią Północną.
13: O awans na Mistrzostwa Świata Kobiet wciąż walczą nasze piłkarki. Na zakończenie pierwszej fazy eliminacji zagrają z Holandią, a w składzie oczywiście kapitan Ewa Pajor.
15: Dalej będziemy grać o Mistrzostwa Świata, nawet gdy zajmiemy to ostatnie miejsce w grupie. Oczywiście to nie było naszym celem.
13: I błyskawiczna poprawka Ewa Pajor, jednak tym razem na ławce. Polki niestety bez względu na dzisiejszy wynik na pewno skończą ostatnie w grupie, ale i tak zagrają w barażach. Nie będą w nich jednak rozstawione.
1: Deszcze, burze, no i tak z przerwami, z dobrą aurą, pogodną aurą aż do niedzieli, w środę na wschodzie, południu, w centrum okresowe opady deszczu na Lubelszczyźnie i w Karpatach. Tam możliwe są burze, w pozostałych regionach większe przejaśnienia. Chwila ze słońcem, ale na zachodzie i na Pomorzu znowu przelotnie poleje. 17 na Wyżynie Śląskiej, w

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

your heart desires. Just remember,

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: FM rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Witam, dobry wieczór, zapraszam. Na początek temat dostępności leków w polskich aptekach i planowane przez resort zdrowia rewolucyjne zmiany dotyczące recept. Donald Trump wskazał winnego zestrzelenia amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus i zapowiada odwet. Polecamy też fakty sportowe RMF FM. Śledzimy mecz o trzecie miejsce w basketlidze. Pacjenci w tej kwestii mogą być spokojni. Nie mamy obecnie sygnałów dotyczących braku dostępu do konkretnych leków, zapewniała w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Zapowiedziała też rewolucję w kwestii recept, co się między innymi znajdzie w przygotowywanej ustawie.
3: Takie kwestie czysto techniczne, na co pacjenci często się skarżą, że na przykład jak rozpoczynają receptę, nie mogą jej podzielić i na przykład jednego leku wykupić w jednej aptece, a drugiego z tej recepty w drugiej. Tak. Więc te wszystkie rzeczy będziemy zmieniać, ale myślę, że...
4: Kiedy?
3: Ustawa jest już po prekonsultacjach. Rozpoczynamy taki sformalizowany proces legislacyjny.
2: Zapewniała w rozmowie z Joanną Górską wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Całą tę rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Dziś powstało stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, które działać będzie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, poinformował poseł i prezes nowego stowarzyszenia Jacek Sasin. Jak przekazał w serwisie X, jego misją będzie wzmacnianie jedności partii oraz kampanii Przemysława Czarnka. Co ta inicjatywa oznacza dla głównej partii opozycji? Przeczytacie o tym na naszej stronie rmf24.pl. Słuchacie faktów RMF FM. To Iran jest odpowiedzialny za zestrzelenie wczoraj nad cieśniną Ormus amerykańskiego śmigłowca Apache, poinformował w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, w zdarzeniu brało udział dwóch pilotów. Obaj są bezpieczni i nie doznali obrażeń. Niemniej Stany Zjednoczone muszą z konieczności odpowiedzieć na ten atak, napisał amerykański przywódca. Irlandia Północna w szoku. Powodem jest brutalny atak w Belfaście. Jego domniemanym sprawcą jest pochodzący z Sudanu 30-kilkulatek, mający status uchodźcy i pozwolenie na 5-letni pobyt. Został już aresztowany. Więcej na ten temat ma nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Film, jaki trafił do sieci, jest tak przerażający, że policja prosi internautów, by go nie udostępniali. Wszystko wskazuje na to, że sprawca usiłował odciąć swojej ofierze głowę. Siedzi na niej okrakiem, wykrzykując niezrozumiałe słowa. Po chwili zostaje siłą obezwładniony przez świadków zdarzenia. Zaatakowany mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Motywy tej napaści nie są znane. Odniósł się do niej brytyjski premier Keir Starmer, nazywając ją przerażającą i ohydną. Północnoirlandzka policja prowadzi obecnie dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
6: Fakty ze Śląska.
2: Autobusy i tramwaje wróciły już pod estakadę w Chorzowie. Ponad rok temu ze względu na zły stan techniczny ruch na i pod obiektem został wstrzymany. Ostatnia ekspertyza pozwala jednak na warunkowe wznowienie ruchu. Po otwarciu przejść dla pieszych przyszła kolej na komunikację miejską.
7: Jest lepiej, dużo lepiej. W końcu
8: nie było jak dojechać do Świętochłowic, do Bytomia czy gdziekolwiek.
9: Trzeba było się przesiadać gdzieś?
8: Na inne przystanki w ogóle iść, bo tu nie było przystanków, nie?
9: Samochody na razie jeszcze nie przejeżdżają. Ani tramwaje górą.
8: No, na razie nie, tylko właśnie ta komunikacja, nie?
2: W Chorzowie była reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Prezydent miasta nie zdecydował jeszcze, czy i ewentualnie kiedy przywrócony zostanie ruch na estakadzie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Arka Gdynia minimalnie wygrywa w pierwszym meczu o brązowy medal basket ligi z Dzikami Warszawa 89-84. W piątek w rewanżu w stolicy Arka będzie bronić się zatem skromnej 5-punktowej przewagi. Coś się wydarzyło w drodze z Wronek do Warszawy. Wcześniej nikt nie negował składu na mundial. 60-krotny reprezentant Polski Jerzy Dudek w podcaście W stylu Krychowiaka mówi o swoim braku powołania na Mistrzostwa Świata w 2006 w Niemczech przez ówczesnego selekcjonera Pawła Janasa. To była niemała sensacja.
11: Jest mi bardzo przykro do tej pory, bo to 20 lat później, jest mi bardzo przykro, że zostałem tak potraktowany. Nie zasługiwałem na to. Można było do mnie zadzwonić i powiedzieć mi: Jurek, Oczywiście, to jest minimum. Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację?
10: Rozmowę Grzegorza Krychowiaka z Jerzym Dudkiem znajdziecie na kanale RMF Bro na YouTubie. Dwie dekady później, dokładnie za dwa dni, rozpoczyna się kolejny mundial. Po raz pierwszy w historii z udziałem aż 48 reprezentacji. Wśród nich także kadra Brazylii, o której więcej już teraz Patryk Serwański.
4: Brazylia nie budzi już chyba takich emocji jak przed laty. Pele, Sokrates, Ronaldo, Rivaldinho, Rivaldo, Kaka, wielkie gwiazdy, które rozgrzewały tłumy, rozbudzały emocje. Dziś to ciągle Neymar jest największą gwiazdą Canarinhos, ale umówmy się, to jest gwiazda po wielu przejściach. Selekcjoner Brazylijczyków Carlo Ancelotti to jednak postać dla futbolu pomnikowa, może więc pod jego wodzą będzie sukces?
10: Na sukces Canarinhos, trzeba przyznać, czekają jednak długo. Ostatni raz mundial wygrali w Korei i w Japonii w 2002 roku. A mecz otwarcia najbliższych Mistrzostw Świata w czwartek o 21:00 Meksyk zagra z RPA.
1: Deszcz i burze na horyzoncie i aż tak do weekendu. W środę na wschodzie, południu i w centrum okresowe opady deszczu. Na Lubelszczyźnie i Karpatach, no tam możliwe są burze, w pozostałych regionach są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale na zachodzie i na Pomorzu, no leje. Termometry pokażą od 17 na Wyżynie Śląskiej, Małopolsce, 19 w centrum, 21 jutro najcieplej na Pomorzu i zachodzie. Poplista Plus i niebezpieczny pocałunek Enrique.
6: RMF Smooth Jazz.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. Potwierdziły się informacje RMF FM w sprawie tożsamości sprawcy. Na liście kandydatów na prezydenta Krakowa kolejne nazwisko. Na senator Monikę Piątkowską postawiły Koalicja Obywatelska i PSL. W faktach sportowych siatkarski turniej Ligi Narodów. Jutro Polska zagra z Kubą. Marokańczyk, który ukrywa się na Białorusi, jest podejrzany o śmiertelne ranienie na granicy polskiego żołnierza Mateusza Sitka. Prokuratura potwierdza informacje RMF FM dotyczące śledztwa w sprawie tragedii sprzed 2 lat. Młody wojskowy w okolicach miejscowości Dubicze-Cerkiewne próbował uniemożliwić wydarcie się do Polski grupie migrantów. Wtedy jeden z nich zaatakował go ostrym narzędziem. Żołnierz zmarł po kilku dniach. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Okazuje się, że śledczy od kilkunastu miesięcy znają tożsamość podejrzanego. Wiedzą też, że przebywa na Białorusi. Już blisko rok temu wydano postanowienie o postawieniu mu zarzutu zabójstwa. Wystawiono za nim list gończy, europejski nakaz aresztowania, a także czerwoną notę Interpolu. Gdy potwierdzono jego miejsce pobytu, śledczy wysłali do Mińska wniosek o jego aresztowanie i wydanie Polsce. Jak mówił mi prokurator Piotr Skiba, ten wniosek ponad pół roku pozostaje bez odpowiedzi. Mimo to cele śledztwa pozostają niezmienne.
4: Po pierwsze, wykrycie tego sprawcy. Po drugie, przywiedzenie go przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości. I to jest sprawa, która jest traktowana w chwili obecnej przez prokuratorów wojskowych i przez żandarmerię i przez inne służby jako powinność honorowa.
3: Na razie jednak prokuratura w związku z brakiem reakcji Białorusi zawiesiła śledztwo.
2: Koalicja Obywatelska i PSL dogadane w sprawie wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Liderzy obu partii postawili na senator Monikę Piątkowską. Jak do tego doszło i co obiecuje kandydatka? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
5: Plan był zupełnie inny. Miał być kandydat spoza polityki, kojarzony z Krakowem, powszechnie rozpoznawalny. Takiego udało się znaleźć. W ostatnich dniach rozmawiano intensywnie z utytułowanym rajdowcem i przedsiębiorcą Rafałem Sonikiem. Jeszcze w niedzielę miał największe szanse, by być wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL. Ale w ostatniej chwili się wycofał. Kilku profesorów krakowskich uczelni też odmówiło. Zostali politycy. Z nich największą ochotę na start miała senator z Krakowa, Monika Piątkowska. Dziś nie chciała im powiedzieć, kiedy zapadła decyzja, że wystartuje. Podczas oficjalnej prezentacji w ogrodach kancelarii premiera podkreślała, że w Krakowie spędziła całe dorosłe życie, tam skończyła studia i tam urodziła syna. Plan dla siebie opisuje tak.
6: To, czego miasto dzisiaj potrzebuje, to stabilnego zarządzania, niedużej polityki, niebrutalnej kampanii, równowagi, pragmatycznego podejścia, restrukturyzacji zadłużenia.
5: Tyle ogólniki. Z konkretów kandydatka powiedziała mi o okrojeniu strefy czystego transportu i zmniejszeniu cen na bilety komunikacji miejskiej. Opozycja, ale też posłowie klubów Polski 2050 i Centrum krytykują Monikę Piątkowską, że swój start ogłosiła w Warszawie, nie w Krakowie.
2: O poranku polecamy Wam nasze rozmowy w RMF FM i radiu internetowym RMF24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę. 7:58 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie komendant główny Policji generał Marek Boroń. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
7: Fakty z Pomorza.
2: W Gdańsku Oliwia oficjalnie otwarto dziś nowe biuro generalnego wykonawcy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej Bechtel Polska. Jak przyznał w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim prezes Leszek Hołda, 220 osób znajdzie tam pracę.
8: Mamy nadzieję, że większość z nich to będą właśnie osoby, które pochodzą z Trójmiasta, czy mieszkają w regionie. Bardzo liczymy na lokalny rynek pracy.
9: Kim będą te osoby, które tutaj będą?
8: W samym biurze będą głównie inżynierowie. Oczywiście na samej budowie wśród tych 10 tysięcy osób będziemy mieli wszystkie możliwe role pracowników budowlanych, począwszy od spawaczy, elektryków, cieśli, murarzy. Także będziemy mieli de facto wszystkie role, które można sobie wyobrazić w budownictwie.
2: Dodam, że zgodnie z planami pierwszy reaktor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma rozpocząć pracę w 2036 roku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
10: José Mourinho jutro ma poprowadzić pierwszy trening Realu Madryt, podają hiszpańskie i portugalskie media. Oficjalnie królewscy wciąż jednak nie ogłosili jeszcze powrotu swojego byłego trenera. Teraz w sztabie miałby się znaleźć m.in. jego były zawodnik, Pepe. Dziś Real potwierdził natomiast, że trenerem przestał być Alvaro Arbeloa. Opublikował też komunikat z informacją, że złożył ofertę kupna Juliana Alvareza z Atletico za 150 milionów euro. Lokalny rywal ofertę za napastnika w social mediach wyśmiał i odrzucił. Prawdopodobnie 15 czerwca zapadnie decyzja, czy Maja Chwaniska otrzyma dziką kartę w Wimbledonie, dzięki której nie musiałaby grać w kwalifikacjach, mówi w rozmowie Piotra Selaka w Radiu RMF 24 menadżer naszej tenisistki Piotr Szczypka.
11: 8 dzikich kart, wszystkich do głównego, ale i zostały 3.
12: Tak jest.
11: I z tych 3 może jedna trafić do Maji.
12: Dwie dzikie zostały, a są 3 kandydatki. Venus, Serena i Maja Chwaliska.
11: Trudny wybór. Czy Maji będzie to przeszkadzało, jeżeli będzie grało w kwalifikacjach? Czy pan uważa, że to byłoby trudne dla Maji?
12: To znaczy, ona sama mówi, że ona nie wierzy, że dostaje tą dziką kartę w tak doborowym towarzystwie.
10: Czas pokaże, a całą rozmowę z menadżerem Maji Chwalińskiej już teraz mamy na rmf24.pl. Nasi siatkarze jutro rozpoczynają pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Pierwszym rywalem Kubańczycy, a potem będzie tylko trudniej.
13: Dalej czekają nas 2 kolejne trudne mecze i to pod rząd, bo gramy w środę, czwartek i w piątek z ekipą Słowenii, która przyjechała praktycznie swoim najmocniejszym składem, i z ekipą Japonii, która podobnie przywiozła swoje największe gwiazdy i chce od samego początku zdobywać jak najwięcej punktów do tabeli.
10: O rywalach mówił Aleksander Śliwka. Spotkanie z Kubą w Lidze Narodów już o 7 rano.
14: Pobliska plus i gwiazdy i polaryzacje. Raper i dojenie krowy.
7: RMF Smooth Jazz.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: świata.
1: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Siebie zapraszam na fakty, które przedstawia Katarzyna Podrasa.
2: Tak jest. Zaczniemy od protestów w Irlandii Północnej. Są zarzuty dla 30-latka sprawcy ataku w Belfaście. Potem irańska odpowiedź na zapowiadany przez Trumpa odwet za strącenie śmigłowca USA. W faktach zajrzymy także do oświadczeń majątkowych europosłów i do Barcelony. Jutro uroczystości z udziałem Leona XIV połączymy się z naszym wysłannikiem. W Irlandii Północnej niespokojny wieczór. Trwają protesty związane z atakiem nożownika, do którego doszło w Belfaście w poniedziałek, podaje BBC. W mieście podpalono autobus. Antyimigranckie środowiska wezwały do manifestacji w całej Irlandii Północnej po tym, jak okazało się, że Sudańczyk ze statusem uchodźcy zaatakował mężczyznę w północnej części miasta. Powstrzymali go świadkowie. Lokalna policja przekazała, że 30-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża. Ofiara ataku, mężczyzna w wieku około 40 lat, jest w szpitalu z poważnymi obrażeniami oczu, twarzy, pleców i szyi. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. Jest irańska odpowiedź na zapowiadany przez Donalda Trumpa odwet za poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Jak podawaliśmy w faktach, amerykański przywódca jako winnego tego zdarzenia wskazał Iran. Abgaz Arakci, irański minister spraw zagranicznych, zamieścił wieczorem swój wpis, w którym stwierdził, że obce wojska znajdujące się w pobliżu irańskiego terytorium są narażone na stałe ryzyko i najlepszym rozwiązaniem dla nich, by je ograniczyć, jest wyjazd. Donald Trump nie określił, w jaki sposób amerykańskie wojsko odpowie na irański atak. Słuchacie faktów RMF FM. To dwa polityczne duety. Po różnych stronach politycznej barykady, ale zasiadają w tych samych ławach Parlamentu Europejskiego. Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe europosłów. Przeanalizowali je dziennikarze RMF FM Kacper Wróblewski i Igor Skrzypek.
3: Zacznijmy od duetu związanego ze Zjednoczoną Prawicą. Mariusz Kamiński na swoim koncie zgromadził niemal 500 000 złotych. Do tego ma niewielkie mieszkanie i nie posiada ani jednego samochodu. Z kolei Maciej Wąsik, co prawda, ma znacznie mniej oszczędności, bo ponad 120 tysięcy złotych, za to posiada dwa kilkuletnie samochody i dom o wartości 1 000 000 złotych.
4: Z drugiej strony politycznej sceny mamy duet Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba. Ten pierwszy zaoszczędził ponad 100 tysięcy złotych i niemal 70 tysięcy euro. Do tego posiada dom i dwa mieszkania. Z kolei Michał Szczerba oprócz 25 tysięcy euro i mieszkania posiada obrazy i zegarek, a każdy z nich wart jest ponad 10 tysięcy złotych.
2: Jest śledztwo w sprawie wypadku szybowca w Bielsku Białej. Wczoraj wieczorem maszyna runęła na płytę lotniska. Zginęła 35-letnia pilotka, kursantka, a 57-letni instruktor trafił do szpitala. W faktach z nami reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, co do tej pory śledczym udało się ustalić?
5: Do wypadku doszło podczas lotu egzaminacyjnego. Jak informuje prokuratura okręgowa w Bielsku Białej, szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki szybowca. Po wypięciu liny kursantka przystąpiła do wykonania manewru awaryjnego lądowania, który był elementem egzaminu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec uderzył o płytę lotniska. Mimo natychmiastowej reanimacji 35-letnia kobieta zginęła, a instruktor z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Do późnej nocy na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Szybowiec został zabezpieczony do specjalistycznych badań.
2: Nawet 1000 euro kosztuje wynajęcie balkonu na trasie przejazdu Papa Mobilu w Barcelonie. Jutro papież Leon XIV odprawi uroczystą mszę w Bazylice Sagrada Familia. Setną rocznicę śmierci katalońskiego architekta Antonio Gaudiego, który zaprojektował świątynię, poświęcona zostanie główna wieża kościoła. W Barcelonie jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo papież będzie jechał ulicami miasta?
6: To będzie krótka, maksymalnie 15-minutowa przejażdżka. Z kabrioletu będzie błogosławił osoby, które przyleciały specjalnie na tę uroczystość oraz mieszkańców Barcelony. Ci drudzy na portalach internetowych wystawiają swoje balkony, tak by ci, którym bardzo zależy na zobaczeniu papieża, mogli oglądać przejazd z wygodnego miejsca. To jednak kosztuje, bo za jedno takie miejsce trzeba zapłacić nawet 1000 euro. Na ulicach widać specjalne proporcje, na których czytam: Barcelona świętuje zakończenie budowy Bazyliki Sagrada Familia. Przed samym kościołem w ostatnich dniach porządkowano teren na przyjazd papieża i wiernych. Z Barcelony Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Tych faktów nie można przemilczeć.
2: Mieszkaniec kanadyjskiego Ontario, który nie miał odpowiedniej licencji przez prawie 17 lat, latał jako kapitan samolotów Air Canada. 59-latek jest już w rękach policji. Usłyszał także szereg zarzutów, w tym oszustwa oraz używania sfałszowanych dokumentów. Mężczyzna uzyskał licencję pilota, jednak po awansie na kapitana nie otrzymał wymaganych uprawnień, a podrobionych dokumentów używał na ponad 900 lotach samolotów w kraju i za granicą. A my już teraz polecamy Wam kolejne fakty RMF FM. Wracamy do Was o północy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tabu. Witamy w Historii dla Dorosłych, programie, gdzie nikt o nic nie pyta.
9: RMF Smooth Jazz.

Najlepsze rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: FM punktualnie o północy. W studiu Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Stany Zjednoczone rozpoczęły nową falę ataków na Iran. To odwet za zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. A w Polsce głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa IPN po raz kolejny przełożone.
3: Dlatego, że pan marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
2: O uwagę prosimy kierowców w Wielkopolsce i w Mazowieckiem. Siły Centralnego Dowództwa USA rozpoczęły przeprowadzenie uderzeń w ramach samoobrony przeciwko Iranowi. Jak przekazały w komunikacie, to odpowiedź na poniedziałkowe zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca. Wcześniej Donald Trump zapowiedział odwet i jako winnego strącenia amerykańskiej maszyny nad cieśniną Ormus wskazał Iran. Jak podawaliśmy w faktach, Abgas Araghchi, irański minister spraw zagranicznych, zareagował na ostrzeżenie ze strony USA i w wieczornym wpisie na portalu X stwierdził, że obce wojska znajdujące się w pobliżu irańskiego terytorium są narażone na stałe ryzyko i najlepszym rozwiązaniem dla nich, by je ograniczyć, jest wyjazd. Teraz raport z polskich dróg. Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W ujściu między Piłą a Chodzieżą zderzyły się dwie osobówki. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Z kolei na S2 w Warszawie zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola, po tym jak ciężarówka uderzyła w poduszkę zderzeniową. Do wypadku doszło między węzłami Puławska, Warszawa, Ursynów. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Kolejne przełożone głosowania i kpiny marszałka Sejmu z ogłoszonych wcześniej decyzji. Tak wyglądała wczoraj sprawa powołania nowego prezesa IPN. Kandydujący na to stanowisko Mateusz Szpytma dzięki poparciu PSL jeszcze w kwietniu zdobył rekomendację Sejmowej Komisji, ale do głosowania Sejmu w tej sprawie wciąż nie doszło. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Poparcie ludowców dla kandydata bliskiego PiS nie było uzgodnione z koalicjantami, dlatego przed miesiącem wicemarszałek z PSL prosił o przełożenie głosowania, żeby mieć czas na przekonanie pozostałych. To się jednak nie powiodło i parę tygodni później marszałek znów zapowiadał.
3: Piotr Zgorzelski poprosił o przełożenie tego na prezydium. Prezydium zgodziło się drugi raz na to, ale ustaliliśmy, że na następnym Sejmie na pewno będzie ta sprawa głosowana.
4: Tyle, że już wiemy, że nie będzie, bo marszałek znów mówi to samo.
3: Był wniosek marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony.
5: Zmienił pan zdanie dlaczego?
3: Dlatego, że pan marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
4: Mówił nie kryjąc kpiny marszałek Czarzasty. IPN działa więc bez prezesa od sierpnia, a kandydat czeka na powołanie od kwietnia, a koalicjanci blokują się nawzajem.
2: Ponad 1 300 000 złotych przekroczyły szacowane koszty akcji gaśniczych i straty w drzewostanie od początku maja na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W tym czasie wybuchło tam 59 pożarów lasów. To 2 razy więcej niż rok temu. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
6: Najczęściej płonie ściółka i roślinność dna lasu, jednak zdarzają się też tak zwane pożary całkowite, podczas których ogień niszczy drzewostan. W takich miejscach konieczne jest usunięcie spalonych drzew, przygotowanie gleby i posadzenie nowego pokolenia drzew. Łącznie pożary objęły ponad 7 hektarów. Wiele wskazuje na to, że część z nich to celowe podpalenia. Za każdym razem sprawa zgłaszana jest policji. Leśnicy apelują przede wszystkim o ostrożność. Przypominają, że pożar może powstać przez nieuwagę. Wystarczy niedopałek papierosa, pozostawione ognisko czy iskra z grilla, by zagrozić całym pałaciom lasu.
7: Fakty z Dolnego Śląska.
2: Wrocławska policja zatrzymała naprawdę zdeterminowanego 19-latka. Młody mężczyzna, chociaż nie miał prawa jazdy, wsiadł za kierownicę i łamiąc przepisy, pokonywał centrum miasta. Kiedy policja próbowała go zatrzymać, zaczął szaleńczą ucieczkę przez centrum Wrocławia i Odrę. O szczegółach policyjnej akcji wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
8: Pościg rozpoczął się na ulicy Traugutta. Mężczyzna ignorował nie tylko policjantów, ale także wszystkie przepisy, pokonując w zawrotnym tempie i na czerwonym świetle największe skrzyżowania: Plac Społeczny, Plac Grunwaldzki, a następnie Rondo Regana. Po kilku kilometrach porzucił auto i skoczył do rzeki, uciekając w pław. Z Odry wyszedł w okolicy ulicy Skłodowskiej i dopiero tam został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, nie tylko nie miał prawa jazdy, ale także posiadał przy sobie narkotyki. W samochodzie podróżował z młodszymi od siebie znajomymi, został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Z nowymi faktami RMF FM wracamy za niecałą godzinę. Wtedy sprawdzimy kondycję mieszkańców Lublina.
5: Lekko nie było.
8: Ciężko było.
2: Czekamy na Was o pierwszej. Już teraz zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A program Dobranocka w RMF FM macie od tyłu.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: taki piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: A pierwsza, czas na fakty, które przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Odpowiedź na strącenie naszego śmigłowca silna i stanowcza. Trump ogłasza kolejne ataki na Iran. Posłuchajcie, w co dokładnie wycelowane pociski. Niespokojna noc na polskich drogach. Kierowcy, mamy dla was informacje, gdzie są utrudnienia. A na koniec faktów Lublin i bieg tylko dla odważnych. Donald Trump oświadczył, że trwa operacja odwetowa wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Wcześniej o rozpoczęciu akcji o 23 czasu polskiego poinformowało dowództwo centralne USA. Irańskie media przekazały, że odgłosy eksplozji słychać na południu kraju. To reakcja na to, co zrobili wczoraj w nocy z naszym śmigłowcem. Uważam, że odpowiedź powinna być bardzo stanowcza, bardzo silna i właśnie taka jest, podkreślił amerykański przywódca. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że uderzenia trwają, a ich celami są m.in. irańskie systemy obrony powietrznej oraz instalacje radarowe. Kierowcy podróżujący Krajową Siódemką w Mazowieckiem, przygotujcie się na utrudnienia. W pobliżu Czosnowa, między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą, ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku stolicy. I kolejne podobne zdarzenie w Mazowieckiem z udziałem osobówki, tylko na S8. Do wypadku doszło między Wołominem a Kobyłką. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku stolicy. Marszałek Sejmu nie ma zamiaru ujawniać, jakie samochody na nasz koszt wynajmują sobie posłowie. Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą. Centralnego rejestru nie będzie. Na czym polega problem? O tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
3: Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. Nie chcą wpisywać w oświadczeniach majątkowych, jakie mają luksusowe samochody. Zamiast tego w wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. Posłowie pokochali tę metodę. Korzysta z niej ponad 1/3 parlamentarzystów i robią to wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów. Marszałek Sejmu nie chce tworzyć rejestru tak wynajmowanych samochodów.
4: No ale nie widzę problemu, żebyście państwo jako dziennikarze zwracali się w trybie zapytań do posłów o ujawnienie wszystkich tych rzeczy. To jest jawne.
3: Jest jawne, ale bez publicznego rejestru jest także nieprzejrzyste. A na ukrywaniu luksusu za publiczne pieniądze niektórym posłom zależy najbardziej.
2: Urzędnik Miejskiego Zarządu Dróg w Gdańsku miał przyjąć 25 tysięcy złotych łapówki za bezprzetargową sprzedaż działki na Wyspie Sobieszewskiej. Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne został aresztowany. Na czym według śledczych miał polegać ten łapówkarski skandal? Sprawdził to reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Wszystko miało rozgrywać się wokół niewielkiej 156-metrowej działki należącej do miasta. Dla dewelopera była jednak kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Według śledczych urzędnik miał przygotować dokumenty tak, by uzasadnić sprzedaż gruntu bez przetargu. Do zatrzymania doszło tuż po przekazaniu ostatniej transzy łapówki na jednej ze stacji paliw w Gdańsku.
6: Czy na gorącym uczynku może nie, ale bezpośrednio po realizacji przekazania kolejnej transzy 5000 zł.
5: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy sprawdzają teraz, czy nie był to jedyny taki przypadek.
6: Jeśli my przyjdziemy jako CBA i prokuratura po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
5: Urzędnik pracował w magistracie co najmniej kilka lat i jest tymczasowo aresztowany.
7: Te fakty robią wrażenie.
2: Zawody we wbieganiu po schodach na 10. piętro i zbieganiu z powrotem rozegrano wczoraj w Lublinie. Zawodnicy startowali co 30 sekund, a torem sportowym był jeden z budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
8: Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, aby na 10. piętro wejść.
9: A chce pan na nie wbiec?
8: Tak, a czemu by nie? Ja od miesiąca biegam. Skoro już kupiłem buty, kupiłem spodenki, mam więcej sprzętu niż talentu, no to żeby inwestycja się zwróciła, startuję tam, gdzie mogę.
10: Start!
11: Lekko nie było.
12: Ciężko było.
10: Musiałam iść.
8: Spodenki się przydały, buty też. Trudno się biega po schodach. Kondycja mogła być lepsza, ale się udało.
2: Brawo, wyczyny zawodników śledził reporter RMF FM Dominik Smaga. A my wierzymy w waszą dobrą kondycję i liczymy, że w doskonałej formie wysłuchacie kolejnych faktów. O drugiej już teraz zapraszam na niej w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobranocka w RMF FM, prawie 5 minut po godzinie pierwszej. Najlepsza muzyka zawsze...
7: RMF Smooth Jazz.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49. Polo.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.

0: Jaki piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49. Polo.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49.